0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Jak dobra wróżka, która by zobaczyć przyszłość, patrzy do kryształowej kuli, my zaglądamy do drakuli.
1: I widzimy, że jest wtorek, 19 dzień maja i super, że jest dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt.
0: Och, proszę właśnie bardzo, nasza emocjonalna jedność niczym u bliźniaków siamskich do godziny 9. Asia Meus, Irek Jakubek, potem kłótnie.

0: RMF Max w głośnikach i Bausa w głośnikach i to jest idealny sposób na to, żeby dobrze rozpocząć wtorek.
1: Tak, wchodźcie w ten wtorek jak w masło.
0: Bo jest wojna na masło. Jedna z sieci handlowych zaskarżyła dwie sieci dyskontów o to, że sprzedają masło poniżej złotówki i to jest nieuczciwa praktyka i nieuczciwa konkurencja.
1: Proszę, wiem jak wykończyć konkurencję w związku z tym, że tanio sprzedają tak bardzo, że się to już nie opłaca.
0: No.
1: Trzeba u nich to kupić i sprzedać.

0: Awa, idealny zestaw. Oprócz tego informacyjny flash z regionu o 6 za chwilę w RMF Max.
1: No i jeszcze hit internetu w ostatnich dniach. Papież Leon XIV, który pokazuje 6767.
0: A to jest dobra odpowiedź na szatańskie 666. To jest 6767.
2: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash. We wrześniu nasza Krosno stanie się stolicą światowego lotnictwa, bo właśnie potwierdzono, że zorganizujemy historyczne balonowe mistrzostwa świata. Między 18 a 25 września na naszym niebie pojawi się rekordowe 120 załóg z najdalszych zakątków globu, w tym z Japonii czy Australii. Dla naszego miasta to wielka szansa.
3: To same pokazy i też mistrzostwa świata to wielka promocja Podkarpacia. Myślę, że trzeba też takie wydarzenia wspierać. Ta ilość międzynarodowych załóg, która tu pojawi się we wrześniu, jest naprawdę imponująca.
2: Mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
4: To jest RMF Max Krosno.
2: Sądy na Podkarpaciu tracą cierpliwość do drogowych recydywistów i coraz chętniej sięgają po tryb przyspieszony. Chodzi o kierowców, którzy kompletnie ignorują sądowe zakazy i po pijanemu znowu wsiadają za kółko. Dzięki błyskawicznym procedurom tacy piraci drogowi słyszą wyroki nawet w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Przekonał się o tym choćby kierowca z Rzeszowa, który mając 3 promile alkoholu wjechał autem w ścianę budynku. Już 2 dni później został skazany na ponad rok bez względnego więzienia. Sprawcy muszą liczyć się też z dożywotnią utratą prawa jazdy. Pozostajemy jeszcze na chwilę w Rzeszowie. Trwa tam jedna z największych inwestycji w historii tamtejszych wodociągów. Prace przy rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków idą pełną parą i, jak zapewniają urzędnicy, wyprzedzają już pierwotny harmonogram.
5: Kluczowym elementem wartej ponad 220 milionów złotych inwestycji jest budowa nowego zbiornika retencyjnego, gdzie wykonano już pierwsze próby szczelności. Cały projekt jest zaawansowany w ponad 50%. Nowy zbiornik zwiększy wydajność oczyszczalni o 1/4, co zabezpieczy potrzeby dynamicznie rozwijającego się Rzeszowa na kolejne kilkanaście lat. Koszt konstrukcji to 43 miliony złotych, a finał wszystkich prac zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.
2: A tematem zajął się nasz reporter Łukasz Zakrzewski. W całym regionie ruszyła fala dni otwartych, podczas których ósmoklasiści mogą sprawdzić ofertę edukacyjną i poczuć klimat swojej przyszłej szkoły. Przed takim wyborem stoi właśnie młodzież z Krosna i okolic. Drzwi dla kandydatów otworzyła m.in. słynna naftówka.
6: Mamy zgłoszonych bardzo dużo szkół, głównie z terenu Krosna, ale również i z powiatu krośnieńskiego. Młodzież jest zainteresowana tą branżą. Głównie pytanie to, gdzie pracę można znaleźć na rynku pracy, a że współpracuje z wieloma branżami. Jest wiele pytań. Pytają o nowy budynek branżowego centrum, o szkolenia, o dodatkowe umiejętności, czyli o kursy.
2: Mówiła wicedyrektor naftówki Dorota Rochan. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie przechodzi potężną modernizację za ponad 76 milionów złotych. Najważniejszym punktem inwestycji jest budowa nowoczesnego wyniesionego lądowiska dla helikopterów ratunkowych, połączonego z wielopoziomowym parkingiem. Równolegle w placówce trwa remont oddziałów, a robotnicy zakończyli już pierwszy etap odnawiania kardiologii i neurochirurgii.

0: Ładujcie swoje akumulatory do samego końca. Tu RMF Max, tu jest dobra energia o 6.10.
1: Asia Mełzirek Jakubek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wtorek mamy w kalendarzu, przypominam.
0: Dzień dobry.
1: I cały czas żyjemy pożegnaniem Roberta Lewandowskiego. Czy internet tym żyje, wszędzie się to wyświetla?
0: Ja żyję jego przyszłością, Asia. Pożegnania,
1: a ta
0: ale
1: się
0: przyszłość rysuje.
1: Ciekawie, bo Robert właśnie został ambasadorem chińskiej marki samochodów, marki Chery.
0: Chery, fajnie,
1: tak.
0: Super.
1: No i twarzą będzie taką globalną na cały świat tych samochodów.
0: Elegancko, to jest ważna zasada każdej reklamy, żeby Robert był z nami Chery. Znaczy, szczery, nie?
1: No, Chery.
0: Znaczy, ja chciałem zwrócić producentom tego samochodu na jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego samochody reklamują mężczyźni? To nie jest dobrze, bo ze mną w studiu do 9 jest legendarna Chery Lady i Asia
1: Mews. No właśnie, to poszło nie tak.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: zachęcamy was od samego rana tak, żeby ten wtorek, no właśnie, żeby ten wtorek biegł sobie w takim fajnym rytmie jak ten numer. Talk to you, another 54 Ultra FM Max.
1: Super, a powiedz mi, jak ja mam jechać, żeby trochę mniej mi palił, bo dzisiaj jest trochę więcej za benzynkę i za dieselka. Kto leje olej napędowy, ten ma 6,85 przy dystrybutorze. Kto jest na benzynę 6,42.
0: No nie podobają mi się te ceny za bardzo.
1: Nie martw się, ty jesteś na muzykę. Daddy Yankee będzie dla ciebie specjalnie, Asia, za chwilę.
0: Dzięki.
1: Max. Do pełna, jak to w RMF Max. 21 po 6. Reklama.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9?
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
3: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło.

0: 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.

0: poranna kanapeczka posmarowała się sama, bo przecież Kid Cudi i David Guetta są tu w RMF Max, 27 minut przed godziną 7.
1: A teraz informacja, która was może trochę zdziwić, bo okazało się, że co druga firma w Polsce, która wprowadziła sztuczną inteligencję w swoje szeregi, była rozczarowana faktem wdrożenia sztucznej inteligencji.
0: No tak, bo podobno w pierwszym tygodniu AI zażądało już podwyżki. Że tak, fajnie, my tu sobie robimy, ale jak już macie, to chociaż nie wiem, chociaż coś nowego byście tutaj jakąś wprowadzili, nowość, na przykład muzyczną nowość, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay for the night. Jakie to ładne jest.

0: Widzę, jak się szeroko uśmiechacie do głośników ustawionych na RMF Max. Tyle dobrych wspomnień z tym numerem. Oh, Sugar Babes, see about you now. I 21 minut przed siódmą.
1: I prawie 30 stopni na koniec maja.
0: Będzie?
1: Taki mamy plan pogodowy. Upał na koniec miesiąca i czerwiec także wchodzi w okolicach nawet 30 stopni. I takie prognozy pogody także na długi czerwcowy weekend.
0: Bardzo ładne prognozy
1: bardzo
0: pogody. Podoba się to.
1: Pamiętasz, jak mówiłaś, że zapraszasz na grilla?
0: Tak.
1: Przyjdzie słońce, odpowiada za smażenie. Tak będzie piekło. Pokaż, gdzie tu masz karkówkę.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann. Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: RMF Max mówią, że to jest największy, najlepszy przyjaciel kierowcy i porannej trasy. 10 minut przed godziną 7.
1: No to uwaga kierowcy, bo przeglądy samochodowe będą droższe.
0: No
1: nie, o Jezu, tylko pomysł jest taki, żeby dostosować tą cenę przeglądu do tego, co faktycznie się dzieje na rynku. No i pomysł wygląda tak, że co roku będzie drożej, na początek drożej o 5 zł.
0: A, 5 zł, przynajmniej tyle. To będzie 5 zł drożej dla kierowcy, ale 10 zł szczęścia dla diagnosty.
1: Jak 10?
0: No, miałabyś wydać piątkę z tej dychy na okrągło, co tam dostałeś przy rachunku. A, California Love, White 2115, też lubimy.

0: A przed siódmą idealnie. RMF Max.
1: 4 minuty i siódma i będą informacje, które mogą spowodować, że wasz poranek będzie albo tak słoneczny, jak to, co dzieje się za naszym oknem, albo będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Na przykład na Krajowej 22 są utrudnienia na Pomorzu. Więcej za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: To są najnowsze informacje w skrócie. Czas na Flash w RMF Max. Minęła siódma, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Polacy wśród zatrzymanych przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. Organizatorzy podają, że Łukasz Kozak, aktywista z Akcji Socjalistycznej, został aresztowany na wodach międzynarodowych 130 km od wybrzeży Cypru. Zatrzymana została też Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jesteśmy niezmiennie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Mówił jeden z uczestników flotylli w stronę Gazy. Zmierza także łódź posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik polskiego MSZ potwierdził udział Polaków we flotylli i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. A teraz sygnał dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 22 w Pomorskiem. To jest odcinek Jeromierz-Chrząstowo. Na wysokości Chrząstowa doszło do zdarzenia osobówki z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Wałcza jest zablokowana. Budynki oflagowane, wszystkie linie produkcyjne zatrzymane. Ruszył strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. To tam produkowane są m.in. materiały dla górnictwa. Pracownicy walczą o podwyżki wynagrodzeń.
1: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
2: To jest strajk bezterminowy?
1: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
0: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób. Z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Flesz sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Arka Gdynia za burtą piłkarskiej ekstraklasy. W przedostatniej ligowej kolejce przegrała u siebie z Brookbet z Termaliką Nieciecza 2-3. W Premier League Arsenal Londyn wygrał u siebie ze spadkowiczem Burnley FC 1-0. A z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety. W Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra z cennym zwycięstwem. Spotkanie z Kingiem Szczecin zakończyło się wynikiem 84-70. Dobre spotkanie ma za sobą też Arka Gdynia, która pokonała WKS Śląsk Wrocław 86-75.
3: Podnieśliśmy się po dwóch przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć.
0: Podsumował trener Mantas Cesnowski. Południe kraju i północny zachód bez opadów deszczu, z rozpogodzeniami, reszta z przejaśnieniami. Będzie się pojawiało słońce, ale będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przynieść takie przelotne opady. A we Wrocławiu na przykład może zagrzmieć. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już znacznie wyższe wartości niż ostatnio. 16 stopni w Trójmieście, 19 pojawi się w Katowicach i w Warszawie i nawet 21 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Tak, o Hemingway, na Stadionie Narodowym. Zgadnijcie, kto ma bilety. RMF Max rozdajemy w tej godzinie 4, prawie po 7.

0: Baby, 10 minut po godzinie 7 to był hit na maksa, taki w trybie nieśmiertelność. Z pozdrowieniem od Britney Spears.
1: A skoro już poruszyłeś ten trudny temat nieśmiertelności,
0: tak,
1: to jest nowa lista oznak, które mówią, że się za szybko starzejemy.
0: No, powiedz, co koledze przekażę. No, powiedz mi.
1: To zapisz i zapamiętaj. Suchość w ustach, no, zaczerwienione oczy, szara skóra, utrata węchu, brak włosów na palcach i utrata słuchu.
0: Co?
1: No właśnie.
0: Żarcik tak, Jasia Mełz, Irek Jakubek, czyli dobry Polsko, Wiktor Waligura to jest numerem, który powoduje, że nam normalnie włosy na palcach same rosną, sprawdźcie to.
2: Jesienne liście mają kolor twoich włosów, jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: Włosów na palcach tutaj, panie Wiktorku kochany.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: hity na maksa. Nieprzerwanie grają w RMF Max o poranku i nie tylko. I dlatego lubicie tu być, to proste.
1: Są koncerty, które wspominając, będziemy zamykać na chwilę oczy i opowiadać naszym wnukom, że jak tako wystąpił na Narodowym, to było wielkie muzyczne wydarzenie, a wejściówki na ten koncert to zdobyłem gdzie? W RMF Max.
0: Wiemy, że to są wejściówki z kategorii bardzo pożądane. Aha. I dlatego je dla was mamy i bardzo chętnie je wam oddamy.
1: Tak, nie pożądaj biletu bliźniego swego. Zdobądź sobie sam. Sprawa jest bardzo uczciwa, fair. My mamy dla was dwa bilety na Taco Hemingwaya na sobotę na PGE Narodowym we Warszawie.
0: A wy dla nas macie co?
1: O, właśnie.
0: No właśnie, bo za to co możemy wam te bilety dać? Wymiana musi być uczciwa. Pamiętajcie, podwójna pożądana wejściówka na Tago tak na Narodowym na sobotę. Uh-huh. My dla was, a wy dla nas co?
1: Głosóweczki w tej sprawie na Messengerze RMF Max nagrywają się w tej chwili. Nagrywają się, by zdobyć wejściówki na sobotę z Taco Hemingwayem.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
13: Masz furę, rozbiłeś furę. Z

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Pół do ósmej na zegarach RMF Max. Co w zamian za bilety na Taco Hemingwaya?
1: Nie mogę wam wiele dać, bo sam niewiele mam.
0: Łukasz, trzeba coś zaproponować. Jak ktoś zaproponuje coś naprawdę potężnego, tak jak zaproponowała Marta.
2: My mamy siebie dla was od lat.
3: To ma szansę na bilety na Taco na sobotę. Propozycję swoją ma też Natalia.
0: Natalia.
4: Ja wam dam tyle, ile Lew dał Barcelonie, plus krokieta z kapustą, którego mam dzisiaj w pracy. Pozdrawiam.
0: Bardzo kuszące. Ale zazdrościć tej podwójnej wejściówki na Taco Hemingwaya, na sobotni koncert na PGE Narodowym w Warszawie, będziemy wszyscy Tomkowi.
5: Ja chętnie oddam moje spóźnienie dzisiejsze do pracy. Pędzę na złamanie karku, bo podłączyłem rozładowany telefon do wyłączonej ładowarki.
0: Kto tak miał przynajmniej raz w życiu, robi duże,
3: bije, brawo.
0: Duże brawka, dużo wejściówek na Taco Hemingwaya na pewno w czwartek.

0: Kawka, Jazzy Spritz, głośnika RMF Max. Słońce za oknami, mam nadzieję, że tak u was właśnie wygląda. Poranek we wtorek
1: o 7:40. A za tydzień będzie Dzień Matki. Nie zapomnijcie, dzieci, jest Rosmaria. Konkursy z fajnymi nagrodami, nie tylko dla mamy. Mamy na naszym www.rmfmax.pl. Wpadajcie, klikajcie.
0: A naukowcy też poprawiają nastrój matkom, tak przy okazji. Bo są nowe badania, które pokazują, że mózg matki zmienia się z każdą ciążą.
1: Brawo.
0: Czyli, dziewczyny, rośnie z każdą ciążą nasza wrażliwość emocjonalna.
1: Świetnie. I znowu my, faceci, drodzy panowie, ojcowie, jesteśmy w lesie, bo nie dość, że matka wszystko wie, to jeszcze w świetle tych badań jeszcze doskonale rozumie. Ekstra. Życie przede wszystkim. Brawo, mamo. Zadzwońcie do mamy. 7:40. Idealny moment. Akurat na reklamach.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ładowane energią muzyki z głośników ustawionych na RMF Max. 9 minut i godzina 8.
1: Mamy dla was pieniądze. Naprawdę duże pieniądze mamy dla was. W finale wchodzisz na antenę i typujesz kwotę, którą przygotowaliśmy. Jak trafiasz, to te pieniądze są twoje.
0: A jak nie trafiasz, to też jest fajnie, bo 500 zł to jest gwarantowany ten hajs, który wpada na twoje konto za samo pojawienie się naszej antenie w zabawie za dużo, za mało, gdzie wielką zagadką póki co jest kwota, która jest do wygrania.
1: Wiemy, że 14 349 zł to jest za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: I pomiędzy są te pieniądze, które mogą być twoje, tylko trzeba się do tej zabawy zgłosić.
0: Teraz, bo teraz i przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i każde zgłoszenie pomnożymy razy 236.
1: To działa tak, że wysyłasz jedno hasło max pod 7327 SMS-em za 3,69 i ten jeden max mnożymy razy 236, dając ci właśnie tyle szans na wejście do finału.
0: I mega ważne jest to, żeby zgłosić się teraz, bo teraz jest więcej szans na duże pieniądze. Wyślij max na 7327. Max 7327. Jesteś w grze o duże pieniądze.

0: chwilę w RMF Max nowy flash informacyjny.
1: I trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Czy drony zastąpią kurierów?
0: O!
1: No i ekstraklasowi spadkowicze. Max. Wszystko za 4 minuty o 8, żebyście byli dobrze poinformowani.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
16: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
17: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
18: Znałem to już.
17: Dzięki RMF Max.
19: To tego się słucha.
17: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
19: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. W skrócie czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Cena ropy w dół o 2%. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który najpierw ogłaszał, że wtorek to dzień ataku na Iran, po czym... Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych, czy możemy przesunąć atak o 2 lub 3 dni, na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. Kierowcy obniżek jeszcze nie poczują, a wręcz przeciwnie, po aktualizacji hurtowych cen paliw, benzyna 95 i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr i to już jutro.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zmiany w kształceniu położnych.
2: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
1: Wyjaśnijmy w takim razie, co budzi największe kontrowersje.
2: 1,5 roku nauki. Jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
3: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
2: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Dziś resort zdrowia ma zabrać głos w tej sprawie. I zanim o sporcie, jeszcze wiadomość rodem z filmów science fiction. Firma Amazon dostarcza paczki z dronami. To na razie testy, a z rozwiązania korzystają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Przesyłka ma docierać do celu w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.
4: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią.
1: A to był Bogdan Trymorgan. Wczoraj poznaliśmy drugiego spadkowicza piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia przegrała z Brookbet z Termaliką Nieciecza 2-3. Ostatniego gola straciła w doliczonym czasie gry.
5: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak?
1: Przepraszał trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. Reprezentacja Polski w Soka jest już w Albanii. Biało-czerwoni wezmą udział w Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami.
6: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł.
1: Mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią. Dziś w końcu mamy trochę wyższe wartości na termometrach, maksymalnie 16 stopni w Trójmieście, już 19 z plusem w Warszawie i w Katowicach, 20 zobaczą mieszkańcy Poznania i Szczecina, 21 stopni najwięcej we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast na niebie głównie błękit, chociaż no, rzeczywiście mogą się pojawiać jakieś ciemniejsze chmury momentami i one przyniosą przelotne opady deszczu, ale poza tym ma być całkiem w porządku, a jutro do 22 stopni maksymalnie.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 4 po 8. Tu RMF Max.

0: się cieszę, że pogoda wreszcie zaczęła słuchać RMF Max, bo się poprawiła, jak usłyszała, jak słonecznie gramy dzisiaj wam od samego rana. A jeżeli jeszcze nie było u was zachmurzone, gwarantujemy, że dzisiaj z pogodą będzie całkiem nieźle. 7:09, tu RMF Max.
1: A w kalendarzu ciągle maj, sezon komunijny, i to jest ważna informacja około komunijna, bo no, podatek od prezentów na komunię,
0: Jezus Maria,
1: to nie jest żart, tylko no, poważna sprawa. Jak osoba niespokrewniona da ci prezent o wartości powyżej 5733 no, zł, to musisz zapłacić podatek.
0: Aha,
1: a jak najbliższa rodzina przekroczy 36 120 zł, aha, to też musisz zapłacić podatek.
0: Ale fajna różnica. Czy opłaca się wujka na chrzestnego wziąć, nie? I na to w ogóle, żeby tam dawał te prezenty, bo wujek jest zwolniony z podatku.
1: No.
0: Tak? No i dzięki temu, to dobrze to policzyłem, czy źle policzyłem?
1: Nie, no dobrze, wujek to rodzina.
0: A, no super.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: kategorii Super Nowość w RMF Max. Wow. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz. Tak wam gramy, 18 minut po 8.
1: Dwa polskie wyjątkowe miasta w rankingu 250 najszczęśliwszych miejsc do życia.
0: Yes.
1: 32 miejsce Warszawa, 57 Sopot.
0: Tak, bo tam jest bezpiecznie, zielono, jest dobra komunikacja, czyste powietrze.
1: Dawno nie byłaś chyba. ale najszczęśliwsi to są nie tylko mieszkańcy tych dwóch miast, ale też pasażerowie pociągu, który jedzie z Warszawy do Sopotu. Cieszyć się tymi miejscami w rankingu 19 po 8.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jeszcze radośniejsza niż zwykle, bo śpiewa dla słuchaczy RMF Max Rita Ora. W piątek Rita ma imieniny.
1: O proszę, nie wiedziałam.
0: Będziemy obchodzić oczywiście 29 minut po godzinie 8. Przypominamy o tym we wtorkowy poranek słuchaczom RMF Max.
1: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka Anna Maria Żukowska. I to jest najgłośniejsza kilometrówka obecnie w Polsce. No i nie byłoby w tym może nic aż tak dziwnego, gdyby nie fakt, że pani z biura do Sejmu ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
0: I rozlicza kilometrówkę.
1: Tak jest.
0: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty. Asia, ja wiem, że wszystkie buty są za... Ile to mówisz mężowi?
1: Ja
0: że
1: nic o tym nie wiem.
0: Po ile są te buty?
1: One są z zeszłego sezonu, w ogóle nie rozumiem.
0: 170, no ale to się uzbiera 40 tysięcy, jak masz dużo butów i dużo potrzeb.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max powoduje, że świat jest taki właśnie bardziej beautiful.
1: Beautiful. Justyna na naszym Messengerze z ważną głosówką.
2: No cześć, nie usłyszałam, co trzeba zrobić, ale usłyszałam, że rozdajecie bilety na Taco Hemingway.
1: Ja oczywiście, że rozdajemy. Czwartek będzie tym dniem, w którym przez cały dzień...
0: Max, będziemy dla was mieli bilety na Narodowy i będziemy rozdawać je specjalnie tutaj w RMF Max.
1: Chcecie bilety na Taco Hemingwaya? Słuchajcie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: I cała firma zaczęła tańczyć. Macie włączone RMF Max. Jest nam dobrze, bardzo miło z tego powodu. Ale Farben, René Miller przed momentem jeszcze lepiej. 9 minut i 9.
1: Znamy tajemnicę ciała i sukcesu fizycznego Roberta Lewandowskiego.
0: A Asia nic od wczoraj nie robi, tylko ogląda te zdjęcia Lewego.
1: To nie Lewego tylko ja, wszyscy patrzą teraz na Lewego
2: się, jak on to robi?
1: No już wiemy, jak on to robi. Otóż stosuje odwrócony model żywienia. To jest wynalazek autorstwa jego małżonki Anny. I generalnie chodzi o to, że najpierw jesz deser, potem jesz danie główne, a na koniec sałatkę albo zupę.
0: To zupełnie odwrotnie niż mówią wszyscy eksperci od zdrowego żywienia.
1: Ale Robert tak je.
0: A to musi Ance bardzo ufać. I to się chwali. To się chwali. Na zdrowie. 9 minut i 9. Alex Warren.

0: minuty przed godziną 9. Wasze zdrowie to jest bardzo ważna dla nas sprawa, dlatego o tym będziemy mówić między innymi we Fleszu za 4 minuty o 9. Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Dzień mamy, wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: O 9 w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na flash i prognozę pogody. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia nie podoba się pielęgniarkom. Chodzi o przepisy dotyczące kształcenia położnych. Zamiast 3-letnich studiów nauka trwałaby zaledwie 1,5 roku. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
1: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
2: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
1: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Podczas gdy w Warszawie trwają spory o naukę, u nas naukowcy tworzą technologię przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie rozwija nowatorski system patrolowy łączący drony, SI oraz sieć piątej generacji. Badacze testują w realnych warunkach automatyczne loty monitorujące na krośnieńskim lotnisku, gdzie uruchomili własną prywatną sieć komórkową do błyskawicznego przesyłania obrazu i danych. Rozwiązanie to ma w przyszłości pomóc w skutecznym dbaniu o bezpieczeństwo infrastruktury oraz wspierać codzienne działania operacyjne służb ratunkowych czy porządkowych. Niestety, obok nowoczesnych technologii nasz region czekają też trudne zmiany w edukacji. W podkarpackiej Oświacie widać już skalę cięć. Lista szkół i przedszkoli przeznaczonych do zamknięcia lub przekształcenia z powodu niżu demograficznego i rosnących kosztów wzrosła do ponad 20 placówek.
4: Jeżeli szkoły są zagrożone, to doskonale o tym wiedzą samorządy przede wszystkim. I tak mam nadzieję, że zagospodarują i dzieci, i szkołę, i infrastrukturę, żeby ona służyła dalej mieszkańcom danej miejscowości. Jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, dlatego że my dajemy tylko opinię, natomiast o zamknięciu szkoły decyduje samorząd i Rada Gminy. Trzeba po naszej opinii jeszcze przegłosować i czasem dochodzi do tego, że mimo że opinia jest pozytywna, to samorząd decyduje się jeszcze zaczekać.
0: Usłyszał dziś od Doroty Nowak-Maluchnik, podkarpackiej kurator oświaty, nasz reporter. Dla kontrastu, wyjątkowy komfort do nauki i rehabilitacji zyskają podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Strzyżowie, gdzie właśnie zakończyła się potężna rozbudowa. Placówka zyskała niemal 700 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni, w tym nowe sale terapeutyczne i bezpieczny taras.
5: Nowe skrzydło strzyżowskiego ośrodka powstało z myślą o 95 uczniach z różnymi stopniami niepełnosprawności. Choć prace budowlane już się zakończyły, dyrekcja nie zwalnia tempa i kompletuje teraz listę nowoczesnego wyposażenia. Wszystko musi być gotowe na wrzesień, bo to właśnie z początkiem nowego roku szkolnego zaplanowano oficjalnie otwarcie obiektu.
0: A tematem zajął się Łukasz Zakrzewski. A na koniec tego krótkiego flesza w pigułce o utrudnieniach dla turystów wybierających się w Bieszczady, bo na szlaku z Wołosatego na Tarnicę trwają właśnie prace przy usuwaniu niebezpiecznych drzew. Ścieżka pozostaje całkowicie drożna, jednak pracownicy parku apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czeka nas dziś dzień z dość zmienną aurą. Rano w Krośni i okolicach możemy spodziewać się jeszcze sporego zachmurzenia, ale z biegiem godzin zza chmur powinno nieśmiało przedzierać się słońce. W ciągu dnia termometry pokażą od 15 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 16 w Sanoku i 18 w Krośni oraz Brzozowie, do 19 w Rzeszowie, Jaśle i Dębicy. Ciśnienie mamy dziś umiarkowane, wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza również jest umiarkowana, ale za to biometr mamy korzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Nieprzypadkowo tyle konkursów i nagród dzisiaj w RMF Max.
8: Bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków.
7: Tak, a u nas jest Dzień Dobry codziennie, jakby.
8: Uczynków też codziennie.
7: Jakby tak. Co? Asia, Irek, dzięki. RMF Max. O 5:30 macie włączone, spotkamy się na pewno.
8: Pa.

0: Jakoś tak jest z Dawidem Podsiadło, że te jego kawałki są do siebie no tak dosyć zbliżone i zawsze działają tak samo, jakoś tak kojąco. Zwłaszcza jak za nami może jakiś taki trudniejszy wtorkowy poranek, może wstać było ciężej, może korki w drodze do pracy dały w kość. No i wtedy wjeżdża Dawid Podsiadło i świat od razu staje się piękniejszy, łatwiejszy i fajniejszy. I tak też będzie, jak zostaniecie z nami z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, do 13:00 jak zawsze jestem z wami, a za chwilkę już mak...
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: 5500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Tu jest RMF Max.
11: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
12: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
13: Hit na maxa.
14: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Kukę 2115 i Francis taki mały ja. I od razu łatwiej i lepiej u mnie po tym numerze pojawia się banan na twarzy. To jeszcze dorzucam wam trochę uśmiechu na antenie RMF Max Krosno. Kliniczny Szpital Wojewódzki numer 2 w Rzeszowie idzie na grubo. Modernizacja za ponad 76 milionów złotych. Największy hit? Nowoczesne lądowisko dla helikopterów na dachu, które będzie połączone z wielopoziomowym parkingiem, czyli helikopterem przylecisz, ale auto też gdzieś zaparkujesz. A tak poważniej pacjent szybciej trafia na salę operacyjną, bo praktycznie bezpośrednio z pokładu śmigłowca. Ale prace trwają nie tylko na zewnątrz. W środku remont pełną parą. Pierwszy etap odnowy kardiologii i neurochirurgii już za ekipą budowlaną. To oznacza unowocześnienie placówki. Wszystko po to, żebyśmy zdrowi byli. Ale z drugiej strony to nie życzę nikomu, aby musiał trafić do szpitala. No ale jeżeli już, to do takiego nowoczesnego, jakim niedługo będzie ta placówka. Na zdrowie!

0: the Time. John Summit, The Chainsmokers i Easy w RMF Max. Słuchajcie, każdy ma w swoim telefonie, w swoim smartfonie folder zrzuty ekranu, tylko ja myślałem, szczerze mówiąc, do wczoraj, że każdy ma tak jak ja, że tam są jakieś śmieszne rzeczy, obrazki w ogóle zapisane na później. A okazuje się, że na przykład koleżanka mi pokazała, że ona tam sobie zapisuje wszystkie te rzeczy, które chce sobie kupić, ale gdzieś tam jeszcze jej się budżet na to nie spina i okazało się, że wiele osób ma dokładnie tak samo z tymi zrzutami ekranu, więc ja wam życzę, żeby was zawsze było stać na wszystko, co macie w zrzutach ekranu, a jakby tu trzeba było budżet podratować, no to przecież służymy, macie pieniądze, tylko leżą na razie na koncie w RMF Max, a chodzi o to, żeby znalazły się na waszym koncie. Dokładnie to coś pomiędzy 14 349 zł, a 14 490 zł. Nasza zabawa za dużo, za mało wchodzi już w decydujący absolutnie etap i dzisiaj możesz zgarnąć te ponad 14 tysięcy złotych właśnie ty. Trzeba tylko mieć czutkę i przede wszystkim trzeba się znaleźć w finale, a tu droga jest jedna: SMS z hasłem Max wysłany pod 7327 za 3,69 albo po prostu trzeba wbić na www.rmfmax.pl i tam dołączyć do gry. I dzisiaj się przywitać z 14 tysiącami, a potem wydawać na co chcecie. Na przykład na to, co macie w folderze zrzuty ekranu. 7327 hasło Max albo rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 349 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Czeka nas dziś dzień z dość zmienną aurą. Rano w Krośni i okolicach możemy spodziewać się jeszcze sporego zachmurzenia, ale z biegiem godzin zza chmur powinno nieśmiało przedzierać się słońce. W ciągu dnia termometry pokażą od 15 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 16 w Sanoku i 18 w Krośni oraz Brzozowie, do 19 w Rzeszowie, Jaśle i Dębicy. Ciśnienie mamy dziś umiarkowane, wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza również jest umiarkowana, ale za to biometr mamy korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: RMF Max.
14: RMF Max Krosno.

0: We Can Be Friends od Ariany Grande, jedynej i niepowtarzalnej, na zegarach już prawie 10:00, a teraz nowość, która od razu wywoła uśmiech na waszej twarzy, u niektórych wywoła nostalgię, bo to jest przeróbka nutki sprzed lata, właściwie nawet nie przeróbka, tylko nowa wersja, taki remiksik fajny w wykonaniu Davida Getty, Milky i Just The Way You Are. I dajemy głośniej i patrzymy, jak nam się z automatu uśmiech poszerza.
1: To jest nowość RMF Max.

0: proud. Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
16: Znałem to już.
15: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
15: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
17: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
17: Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
19: Kastorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
24: Na zegarach 10, w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Pora na flash i prognoza pogody. Trwa akcja strażaków płetwonurków w jeziorze Juxte koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Szukają 18-latka, który wraz z 3 kolegami wpadł do wody z roweru wodnego.
0: 4 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat wpadło do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu. 3 udało się dopłynąć i wezwać pomoc. Są wychłodzeni i w szoku. Na miejscu są już specjalistyczne grupy ratowników wodnych ze Straży Pożarnej z Mrągowa i Olsztyna, którzy wykorzystując sonar przeszukują jezioro.
24: Tyle Piotr Bułakowski.
2: To jest RMF Max Krosno.
24: Planowaliście weekendowy biwak pod gołym niebem? No to leśnicy z Brzozowa i Birczy mają dla Was złe wieści. Jakiś czas temu zachęcaliśmy Was na naszej antenie do udziału w akcji Zanocuj w lesie, ale jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, program został właśnie zawieszony do odwołania. Wszystko przez niedźwiedzie, których aktywność w tamtejszych lasach w ostatnim czasie mocno wzrosła. Ponieważ z drapieżnikami nie ma żartów, leśnicy postawili na bezpieczeństwo i wolą dmuchać na zimne. Jeśli jednak na żlaku spotkacie misia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina: bez paniki, nie podchodzimy i powoli się wycofujemy. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w lasach, a co w Czerteżu? Ano, powstanie tam nowoczesny, centralny magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej dla gminy Sanok. To warta ponad 1 300 000 złotych inwestycja. Zyskała właśnie zielone światło po oficjalnym podpisaniu umowy na rządowe dofinansowanie.
3: Każdy samorząd przygotowuje się w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. My również. Nie budujemy nowego magazynu, remontujemy istniejący obiekt, magazyn po spółdzielni rolniczej. Duża inwestycja, ponad 1 000 000 złotych sam remont. Środki są, jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu, wyłonienia wykonawcy i będziemy realizować zadania.
24: Mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak. Wielkie zmiany czekają też sieć wodociągową. Krośnieński Holding Komunalny wyda ponad 41 milionów złotych na modernizację stacji uzdatniania wody w Iskrzyni, by skończyć z letnimi brakami w kranach. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą zwiększyć wydajność zakładu i zapewnić stabilne dostawy do Krosna i okolic.
14: Jest to taka gruntowna modernizacja, powstaną nowe obiekty, zostaną istniejące zmodernizowane. W efekcie końcowym zauważalny będzie poprawa jakości fizyko-chemicznej wody wraz z poprawą mikrobiologiczną wody. Dodatkowo też modernizacja spowoduje zwiększoną wydajność ujęcia wody.
24: Wyjaśnia prezes firmy, która wykona inwestycje, Grzegorz Król. Na koniec tego flesza w pigułce o historycznym sporze. Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy domaga się zmiany napisu na pomniku Armii Czerwonej w Pustkowie, ponieważ ich zdaniem obecna treść utrwala komunistyczną propagandę. Kombatanci uważają, że wejście radzieckich wojsk oznaczało początek nowej okupacji, dlatego zaproponowali neutralny napis upamiętniający jedynie walkę z Niemcami w 1944 roku. Pismo w tej sprawie trafiło już do wojewody podkarpackiej, która przekazała temat do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu zajęcia oficjalnego stanowiska. My tym akcentem kończymy już to wydanie Flesza w RMF Max Krosno i zapraszamy na pogodę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: Przed nami całkiem przyjemny wtorek. Choć niebo nad Krosnem jest od rana mocno zachmurzone, to synoptycy przewidują popołudniowe przejaśnienia, a miejscami nawet spore rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia dobije w naszych okolicach do 18 kresek, podczas gdy w Sanoku zobaczymy 16 stopni, a w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębicy nawet 19. Dopiero od południa aura w rejonach podgórskich może pokazać nieco groźniejsze oblicze. Lokalnie rozwiną się przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których silniej dmuchnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
25: Spojrzałem w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest dzień mycia samochodów. Ktoś takie święto wymyślił, no ale pogoda ostatnio zadbała o to, żeby się same umyły, także nic nie musimy robić, żeby dzisiaj świętować. Tame Impala, Genie i Dracula w RMF Max, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

No trudno troszeczkę nóżką nie poruszać przy tej nucie. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. Słuchajcie, RMF Max, a teraz słuchajcie, bierzemy najcięższy łańcuch, jaki mamy i zakładamy go na szyję. Spodnie troszeczkę wędrują w dół ku kolanom. No i jak mamy bluzę z kapturem, to naciągamy ten kaptur najbardziej jak się da. I witamy 50 Centa i Snoop Dogga, Pimp w RMF Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Rozej z Bruno Marsem, Apatety z RMF Max. Ja myślałem, że będę mieć dla was jakiś przeciek. Słuchajcie, kawkę nosiłem tam, pączki nosiłem do ludzi, którzy zarządzają tutaj naszą zabawą za dużo, za mało, żeby się dowiedzieć konkretnie, jaka tam kwota jest skryta, ale nic mi nie chcą powiedzieć, absolutnie buzie zamknięte na kłódkę, no także... Słuchajcie, ja to zostawiam wam. Wy znajdźcie tę kwotę, wy znajdźcie tę kasę i po prostu zabierzcie ją dla siebie. Znaczy wy, ty to zrób. Ty sięgnij po ponad 14 tysięcy złotych, a konkretnie coś między 14 349 a 14 490. Jak trafisz dokładną kwotę, która jest na naszym koncie, no to te pieniądze są twoje. Po prostu. Tylko najpierw trzeba się załapać na finał, a teraz jest dużo łatwiej. Uwaga. Na coś się te kawa i pączki przydały, coś tam jednak załatwiłem, a załatwiłem rundę bonusową, która startuje w tym właśnie dokładnie momencie i przez najbliższych 9 minut 227 razy będziemy mnożyć wasze szanse na znalezienie się w finale. Jeszcze raz, 227 razy mnożymy każdego SMS-a wysłanego z hasłem MAX pod numer 7327 i każde zgłoszenie online na www.rmfmax.pl. Ale tylko 9 minut na to macie, także tu się nie ma co zastanawiać, czekać, zwlekać, nie. Hasło MAX 7327 albo www.rmfmax.pl. Ponad 14 tysięcy do wzięcia. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Kroki w mojej pielęgnacji?

0: buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie.
1: W RMF Max krosnomęskie granie orkiestra z kawałkiem Nareszcie. Zacne trio Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Trochę cyferek. Stulatków w Polsce przybywa szybciej niż memów o kotach. Na koniec 2025 roku żyło ich już 10403 osoby. To aż o 1624 więcej niż rok wcześniej i prawie 2,5 raza więcej niż w 2020. Podkarpacie też nie zostaje w tyle. Specjalną emeryturę honorową zgarnia tam już 178 osób, którym stuknęły setka. W 2022 było ich tylko 117. Jeśli chodzi o udział seniorów 85+, w populacji, podkarpackie łapie się na 7. miejsce w kraju i zdecydowanie wśród seniorów więcej jest kobiet. Droga młodzieży, kłaniać się można na ulicy nie tylko znajomej babci czy dziadkowi. Stara zasada: traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany.

0: John Summit i Chainsmokers polecają się w tym tygodniu w numerze All The Time.
1: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Krosno 97 i 6 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Przed nami całkiem przyjemny wtorek. Choć niebo nad Krosnem jest od rana mocno zachmurzone, to synoptycy przewidują popołudniowe przejaśnienia, a miejscami nawet spore rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia dobije w naszych okolicach do 18 kresek, podczas gdy w Sanoku zobaczymy 16 stopni, a w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębicy nawet 19. Dopiero od południa aura w rejonach podgórskich może pokazać nieco groźniejsze oblicze. Lokalnie rozwiną się przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których silniej dmuchnie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Calvin Harris i Ellie Goulding. Pani niby z zimnego kraju, bo ze Szwecji, a głos bardzo ciepły. Ciepło będzie już niebawem, a nawet gorąco, bo według prognoz nadchodzą takie dni i koniec maja pożegna nas z przytupem. Podkarpackie muzea w 2025 roku zaliczyły frekwencyjny skok. Odwiedziło je 47 tysięcy osób, więcej niż rok wcześniej. Ale uwaga, to nie najcenniejsze eksponaty przyciągają tłumy, tylko chyba dobra zabawa i świeże powietrze. Muzea zorganizowały aż 233 imprezy plenerowe, które zgromadziły prawie 200 tysięcy fanów historii, sztuki i pikników na trawie. Jeżeli chodzi o oficjalną frekwencję, to Krosno jest na 6. pozycji. Na pierwszym miejscu oczywiście Łańcut, potem Sanok i zaskoczenie Stalowa Wola. Nie jest źle, ale to chyba też wynika z tego, że oferta jest coraz bardziej atrakcyjna i wychodzimy z domów. Oby częściej.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
3: Miej fan.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flesz i pogodę o 11. 64 tysiące żołnierzy i tysiące sztuk sprzętu wojskowego. W Rosji ruszyły trzydniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej.
5: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach floty północnej.
4: Tyle od Krzysztofa Zasady.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: Afera w jednym z krośnieńskich stowarzyszeń, które zajmowało się organizacją szkoleń za pieniądze z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dwie wiceprezeski tej organizacji usłyszały zarzuty korupcji menadżerskiej po tym, jak miały domagać się łapówek od prywatnej firmy rekrutacyjnej. Jak potwierdził nasz reporter, według śledczych kobiety żądały gotówki w zamian za pozytywne rozliczenie umów i wypłatę należnych środków. A od przedsiębiorczyni zdążył już przyjąć 12 tysięcy złotych. Podejrzane 45- i 49-latka zostały zatrzymane przez rzeszowską policję, a krośnieńska prokuratura zastosowała wobec nich dozór oraz po 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Krośnie. Tymczasem podkarpackie samorządy szykują bolesne zmiany dla rodziców. Fala likwidacji w regionalnej oświacie niestety przybiera na sile przez niż demograficzne i rosnące koszty utrzymania budynków. Gminy chcą zamknąć lub przekształcić ponad 20 placówek, w tym m.in. podstawówka w Jaśle czy liceum w Dukli. Ile takich wniosków o likwidację wpłynęło już na biurko podkarpackiej kurator oświaty?
6: Ponad 20, tylko proszę pamiętać, że w tych wnioskach, które były, były też wnioski szkół, gdzie nie ma już uczniów. Na przykład było kilka takich szkół, gdzie nie robiono już od 2 lat naboru i teraz postanowiono jak gdyby zamknąć te szkoły, które i tak nie istniały de facto. Są też szkoły na przykład, gdzie zmieniono rejonizację i się okazało, że w rejonie są 2 szkoły. W jednej jest 20 uczniów, a w drugiej jest 200 uczniów.
4: Powiedziała dziś naszemu reporterowi podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. Od problemów szkolnictwa przechodzimy do kapitalnej akcji profilaktycznej dla naszych panów. Jest już darmowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty dla mężczyzn z Krosna.
7: Między innymi miasto Krosno, tak jak i inne miasta w naszym województwie podkarpackim, podjęły rękawice i skierowały program wczesnego wykrywania raka prostaty do mężczyzn. Warto ci, którzy mają 45+, warto się zbadać. Jest na stronach zapewne Urzędu Miasta, będą jednostki, gdzie można to zrealizować. Warto, bardzo, dlatego że te programy wczesnego wykrywania raka przekładają się na wyleczalność.
4: Mówi wojewódzki konsultant urologii dr Dariusz Sobieraj. Rejestracja ruszyła w przychodniach Przygrodzkiej, Kisielewskiego oraz Okulickiego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
4: Prognozy zmuszają nas dziś do elastyczności. W Krośnie słońce będzie na zmianę walczyć z grubszą warstwą chmur, które zaczną ustępować w drugiej części dnia. Czeka nas umiarkowane ciśnienie wynoszące 1016 hektopaskali oraz całkiem dobra jakość powietrza. Słupki rtęci zatrzymają się u nas na 18 stopniu, natomiast najcieplejsze okażą się północne części regionu. W Dębicy i Rzeszowie termometry wskażą 19 stopni. W drugiej połowie dnia bliżej gór mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a lokalnie także wyładowania atmosferyczne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
9: No i myślę, że już poznajecie, że 11 godzinę otwiera nam Dawid. Damiano Dawid, a nawet Dawidów dwóch, bo Dawid Miązek przed mikrofonem i do 13 z wami jestem. To jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

Jaki to piękny czas, Wiktor Waligura i 4 pory roku w RMF Max. Słuchajcie, piękny czas to dopiero może być gdzieś tak, no mniej więcej koło 15, bo wtedy finał naszej zabawy za dużo, za mało. I wtedy do ciebie właśnie możemy zadzwonić. Ty podajesz tę kwotę, która jest ukryta na naszym koncie, trafiasz i zgarniasz pieniądze dla siebie i jeszcze dzisiaj wydajesz. A ile to jest? No dokładnie to nie wiem, bo to właśnie twoje zadanie, żeby to odgadnąć. No ale między 14 349 to jest za mało, a 14 490 to już jest za dużo, także widełki coraz węższe. Jest szansa, że dzisiaj ktoś z was to trafi i może tym kimś będziesz właśnie ty. Ale na pewno tak się nie stanie, jak nie dasz sobie szansy, jak nie dołączysz do zabawy. Dlatego chwytaj za telefon i teraz zainwestuj grosze, bo to 3,69 SMS kosztuje, SMS z hasłem MAX pod 7327, a może się zwrócić, bardzo się może zwrócić. Albo, jak nie SMS-owo, to online na rmfmax.pl. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl czeka ponad 14 000.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

byle do obiadu Turn the Lights Off. Tańczyć się chce, ręce znad klawiatury i jazda. A propos jazdy, mówiłem już dzisiaj o muzeach na Podkarpaciu, ale przecież trzeba też czasami coś zjeść na wycieczce. A najlepiej dobrze zjeść. Podkarpacie nie śpi, tylko gotuje. Wjeżdża nowy projekt Karpacki Weekend w dobrym smaku. Polsko-słowacka akcja, która rozkręci kuchnię pogranicza. Będą nie tylko pierogi i haluszki. I jeszcze fuczki mi chodzą po głowie. Ale będzie też interaktywna mapa z kodami QR. Dzięki niej znajdziesz najlepsze knajpki i okoliczne atrakcje. Czyli najpierw obiadek, potem spacer albo drzemka, jak kto woli. Smacznego zwiedzania.

0: California Love, czyli White 2115. Vivi Simon i Palar w RMF Max. White, już właśnie się dowiedzieliśmy, znalazł się w line-upie jednego z wydarzeń w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach i to miejsce powoli wyrasta na taką czołową miejscówkę polskiego rapu. White 2115 wystąpi tam 4 lipca z Shivasem, z Young Multi, z Samson, z Kizo, także bardzo fajna ekipa, a najbliższa impreza w strefie 57 to Problem, Grubson, Paluch, Kenke, PZ. Także tu bardziej w klasykę, no ale też fajnie. Za chwilę o tym, czy pogoda będzie dzisiaj fajna. Prognoza, a zaraz po niej David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis, Would I Lie To You. I to już na pewno fajne.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: 6 FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Prognozy zmuszają nas dziś do elastyczności. W Krośnie słońce będzie na zmianę walczyć z grubszą warstwą chmur, które zaczną ustępować w drugiej części dnia. Czeka nas umiarkowane ciśnienie, wynoszące 1016 hektopaskali oraz całkiem dobra jakość powietrza. Słupki rtęci zatrzymają się u nas na 18 stopniu, natomiast najcieplejsze okażą się północne części regionu. W Dębicy i Rzeszowie termometry wskażą 19 stopni. W drugiej połowie dnia bliżej gór mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a lokalnie także wyładowania atmosferyczne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

Taylor Swift i The Fate of Ophelia w RMF Maxa. Czasem się mówi o takiej sejmowej zamrażarce, że tam jakieś projekty ustaw się pojawiają, wiecie, one czekają tam miesiące, lata na rozpatrzenie, a tutaj mamy taką muzyczną zamrażarkę, bo za chwilę numer, który przeleżał 12 lat i właściwie nie wiadomo dlaczego, bo przecież jest tak świetny, że powinien natychmiast zostać wydany, ale z jakichś powodów Martin Garrix z Edem Sheeranem czekali, ale się w końcu zdecydowali, wypuścili i mamy genialną nowość w RMF Max tuż przed 12:00. Repeat it. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Samo południe w RMF Max. Krótko o tym, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Unieważnione mają być rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych, które miało być opłacone z programu SAFE. Zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić i to kolejne miesiące.
5: A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone, straż graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei służba ochrony państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
4: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, opóźnień nie będzie za to przy budowie strategicznego obiektu w gminie Sanok. Urzędnicy podpisali już oficjalną umowę na dofinansowanie projektu wartego ponad 1 300 000 złotych. W Czerterzu powstanie centralny magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: To będzie taki magazyn główny, centralny. W poprzedniej edycji zakupiliśmy różnego rodzaju sprzęty. Część z nich zostało rozdysponowane do jednostek OSP na terenie gminy, których jest 15. Natomiast takie pewne elementy zasadnicze, wielofunkcyjne, będą właśnie w tym magazynie, który teraz tworzymy.
4: Wyjaśniał wójt gminy Sanok, Paweł Wdowiak. Ale nie samymi inwestycjami człowiek żyje i czasem trzeba się po prostu rozerwać. Już od najbliższego piątku Jasło opanuje potężna dwudniowa impreza Europa Blisko Mieszkańców w ramach funduszowego Maja. Atrakcje będą czekać na nas dosłownie w każdym zakątku. Od generatora nauki Gen, przez Mosir, aż po sam rynek. W programie znajdziecie pokazy naukowe, symulatory, degustacje potraw oraz wieczorną potańcówkę pod gwiazdami, a sobotnią noc zwieńczy widowiskowy pokaz laserów. Jeśli jednak wolicie wybrać się pozwiedzać odrobinę dalej, to XIX-wieczny Park Dworski w Zaczerniu zyskał zupełnie nowe życie. Zabytkowa przestrzeń w gminie Trzebownisko przeszła gruntowną metamorfozę, która kosztowała blisko 1,5 miliona złotych.
7: Wszystkie prace były pilnowane przez konserwatora zabytków, ale efekt końcowy to czysta nowoczesność i relaks. Stara kostka i wysłużone ogrodzenie zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się eleganckie alejki z granitu, nowe trawniki oraz bezpieczny plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa dla dorosłych.
4: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze o skrajnej bezmyślności na drogach, o której donoszą nam policjanci z regionu. W Dydni zatrzymano 43-letnią kobietę kierującą Hondą, która wiozła swoją 5-letnią córeczkę do przedszkola, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi natychmiast odebrali matce prawo jazdy, a mała dziewczynka, na szczęście cała i zdrowa, trafiła pod opiekę rodziny. Oprócz kary za jazdę po pijanemu, policjanci sprawdzają teraz, czy matka nie naraziła dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Kobiecie grozi teraz wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara pozbawienia wolności. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce, a teraz prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Pierwsza połowa dnia już za nami, a to oznacza, że wchodzimy w tę bardziej kapryśną część doby. Nad Krosnem zachmurzenie jest teraz spore, choć w najbliższych godzinach możemy liczyć na błękitne niebo i słońce. Temperatura wyniesie od 15 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 16 w Sanoku, do 18 w Krośnie i Brzozowie, a nawet 19 w Rzeszowie, Jaśle i Dębicy. Niemniej mieszkańcom rejonów podgórskich radzimy mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego. Właśnie zaczynają się tam rozwijać chmury niosące przelotne opady, a punktowo mogą pojawić się też burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Pogoda nie chce rozgrzewać się, to Alex Warren nas teraz rozgrzeje. Fever Dream na start 12:00 mamy popołudnie w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Lubicie jak lato, modelki włodarskie w RMF Maxa. Słuchajcie, to było w weekend, czyli 5 lat temu, ale cały czas hulają te filmiki po internetach, jak Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Łzy, wzruszenia, emocje, no trudno nie uronić łezki, zwłaszcza jak się patrzy na tę Anię Lewandowską, która już wie, że musi się pożegnać ze swoimi partnerami od baciaty. No ale słuchajcie, wam też dzisiaj nie jedna łezka może polecieć, nawet nie ze wzruszenia, tylko ze szczęścia, tak się możecie wyryczeć, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max. Jak to zrobić? Po pierwsze trzeba uwierzyć w siebie, dać sobie szansę, bo przecież do kogoś dzisiaj musimy zadzwonić, więc dlaczego nie do ciebie? Po drugie zainwestować te 3 złote z groszami, konkretnie 3,69, inwestycja żadna, a może się bardzo zwrócić, bo jeżeli odgadniesz kwotę ukrytą na naszym koncie, to zgarniasz ją dla siebie, a nawet jak nie trafisz, to i tak masz 500 złotych, więc piękna perspektywa. Ślij hasło Max pod numer 7327 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i już dzisiaj koło 15 możemy się usłyszeć ponownie w finale zabawy za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy do wzięcia rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 349 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl.
8: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
9: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Dorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: I hity pod same drzwi.
7: For free.
6: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Tu RMF Max, Krosno, Andy Dust i Charis Zokaria. A za chwilę jeden z moich ulubionych ostatnio kawałków, Jedbooks i Graceland. Tytuł bez związku z filmem sprawdzałem. Tymczasem dzieje się na naszych podkarpackich uczelniach. Uniwersytet Rzeszowski wkracza w przyszłość z przytupem. Studenci będą mogli zgłębiać tajniki sztucznej inteligencji i humanistyki cyfrowej. Na dokładkę świeżutkie laboratorium AI, gdzie można będzie ćwiczyć mózg nie tylko na egzaminach. Tymczasem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nie zostaje w tyle i jako pierwsza w Polsce odpala kierunki biznesowe idealnie dopasowane do epoki robotów i sztucznej inteligencji. Od tego już nie ma ucieczki. A nasze uczelnie nie gonią, tylko wyprzedzają inne.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
3: O, i rozliczyła kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie.
8: A warto? No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
15: I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
19: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Pierwsza połowa dnia już za nami, a to oznacza, że wchodzimy w tę bardziej kapryśną część doby. Nad Krosnem zachmurzenie jest teraz spore, choć w najbliższych godzinach możemy liczyć na błękitne niebo i słońce. Temperatura wyniesie od 15 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 16 w Sanoku, do 18 w Krośnie i Brzozowie, a nawet 19 w Rzeszowie, Jaśle i Dębicy. Niemniej mieszkańcom rejonów podgórskich radzimy mieć pod ręką coś przeciwdeszczowego. Właśnie zaczynają się tam rozwijać chmury niosące przelotne opady, a punktowo mogą pojawić się też burze.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Hity na maksa!
1: RMF Max Krosno.
2: Two ships in the night.

i Kerry Hilson, The Way I Are. Trudno uwierzyć, ale ten numer ma prawie 20 lat i wciąż świeżo brzmi i jak się tego słucha. Będzie słuchane i oglądane w najbliższy weekend na rynku w Krośnie Juvenalia. Na scenie m.in. Eter, Ronnie Ferrari i Nocny Kochanek, a w sobotę, jakżeby inaczej, po tańcówka. Studenci zapraszają. Ja zapraszam na jutrzejsze wydanie Byle do obiadu w RMF Max Krosno. Dawid Miązek, wciąż dobrego wtorku. RMF

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64 tylko 24,99. Biedronka.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Jest 13, to w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie STR dotyczące najmu krótkoterminowego, które wprowadza numery identyfikacyjne dla obiektów najmu turystycznego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Dla przedsiębiorców branży turystycznej to nie są dobre wieści.
2: Duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
1: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: To jest RMF Max Krosno.
1: Gdy Bruksela dokłada urzędniczych barier, na naszym podwórku samorządy zmagają się z bolesnymi skutkami demografii. Ponad 20 szkół na Podkarpaciu zostało wyznaczonych do likwidacji z powodu braku dzieci i gigantycznych kosztów utrzymania budynków. Z oficjalnych opinii Kuratorium Oświaty wynika, że w obecnych realiach te małe placówki po prostu nie mają szans na przetrwanie.
4: 20-osobowe szkoły to nie jest uspołecznianie ucznia. Musimy pamiętać, że uczniowie też nie chcą chodzić do klasy, gdzie jest jeden uczeń. Bo ja rozmawiam z takimi uczniami, my nigdy nie dajemy opinii, jeżeli nie pojedziemy na miejsce, nie zobaczymy, jak wygląda infrastruktura, nie porozmawiamy z rodzicami. W bardzo dużej części rodzice przychylają się do tego, co mówi samorząd, tym bardziej, że dzieci naprawdę mają w niedalekiej odległości kolejną szkołę.
1: Mówi podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. Dodajmy, że ostateczny głos w sprawie zamknięcia danej szkoły należy do lokalnych władz. W Krośnie wystartowała bezpłatna akcja profilaktyczna, która pozwala mężczyznom w wieku od 40 do 69 lat na darmowe badania w kierunku raka prostaty. Choroba może mieć podłoże genetyczne, warto więc sprawdzić stan swojego zdrowia, zwłaszcza jeśli podobne nowotwory pojawiały się już w waszych rodzinach.
5: Wiemy, że jeżeli ktoś z rodziny naszej chorował, mama czy siostra mamy na przykład na raka piersi, to mężczyźni mają większe skłonność do raka prostaty i odwrotnie. Jeżeli tato miał raka prostaty, to większa skłonność jest do raka piersi. Decyduje o tym genetyka, geny BRCA1, BRCA2 i inne, o które trwają badania. Między innymi szpital w Krośnie, nasz oddział urologii jest zaangażowany w badania genetyczne zarówno raka pęcherza, jak i raka prostaty.
1: Wyjaśnia wojewódzki konsultant urologii dr Dariusz Sobieraj. Zamiast medycznych poradni pod koniec tygodnia na drogach regionu możemy oglądać prawdziwe motoryzacyjne perełki. Historyczne, starannie odrestaurowane maszyny zobaczymy w ramach czwartego rajdu pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Choć bazą imprezy jest Jarosław, to w piątek zabytkowe auta przejadą m.in. przez Dynów i Dubiecko, by po południu zameldować się na próbach sportowych w Sanoku. Z kolei w sobotę rajd zawita do Radymna i Roźwienice, gdzie zaplanowano widowiskowe konkursy elegancji, w których załogi zaprezentują się w strojach z epoki. Cała impreza jest darmowa dla kibiców. I na tym kończymy Flash w pigułce w RMF Max Krosno.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Popołudnie upłynie nam dziś pod znakiem typowo wiosennej, dynamicznej aury. Mieszkańcy Krosna i Jasła muszą przygotować się na to, że obok słonecznych chwil pojawią się też deszczowe chmury. Maksymalne wartości na termometrach w regionie to od 18 stopni w Krośnie do 19 w Jaśle. Z kolei w wyższych partiach Bieszczadów będzie znacznie chłodniej, od zaledwie 9 do 13 stopni. Co więcej, lokalnym opadom w rejonach górskich mogą towarzyszyć wyładowania oraz drobny grad. Deszczowa pogoda przeciągnie się jeszcze na kilka kolejnych dni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Zorganizowani, aktywni, przygotowani do wtorku. Dzień dobry, Anka i Fiołas.
8: Pełen luz do końca dnia. W pracy zostało jeszcze trochę za dużo, ale damy radę. Dorzucimy dużo hitów, do tego jest kasa do wygrania. Zostajemy do 17 z wami w RMF Max.

0: Można się przy nich rozmarzyć. Anima, Joy, Beautiful za nami. A idźmy o krok dalej. Wyobraźcie sobie poraneczek, zrobiona ciepła kawunia, książeczka, nóżki na stole.
1: I nawet nie jest wam wstyd, że wzięliście urlop na żądanie, bo radość jest większa z wygranej kasy w RMF Max. To wszystko jutro może dziać się w waszym życiu, jeśli dzisiaj zgarniecie ponad 14 tysięcy w naszej zabawie za dużo, za mało. A teraz każde zgłoszenie mnożymy 230 razy.
0: Jesteśmy już blisko wygranej, więc wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Tak wchodzicie do zabawy i luźno, bo my się zajmiemy tym, żeby pomnożyć tę wiadomość 230 razy.
1: Te widełki są już tak wąskie, że to nawet tego popołudnia ty tę kasę możesz wyciągnąć, tylko teraz korzystaj z bonusu. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: I po reklamie.

0: pobudza, zdecydowanie. Jak Kafka, albo jak Macza. Ed Sheeran, Azizam w RMF Max.
1: A ty widziałeś, jakie dzisiaj święto mamy w kalendarzu?
0: No wspaniałe. Dzień dobrych uczynków, moi drodzy, dzisiaj jest.
1: No, z nimi trzeba uważać, szczególnie jak w korporacji pracujesz. Bo jeden dobry uczynek na stałe poszerza zakres obowiązków czasem.
0: To już się... Tak, tak, macie rację. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja, ale my dzisiaj od drugiej strony chcielibyśmy z wami. Za ten dobry uczynek człowiek chciałby zazwyczaj jakoś tak wyjątkowo podziękować.
1: I dzisiaj możecie zrobić to na antenie RMF Max. Wyrazić wdzięczność dla kogoś, kto zrobił dla was dobry uczynek w głosóweczce. Teraz najlepiej na naszym Messengerze. Nagrywajcie, mamy zestawy gadżetów. RMF
0: Max. Tylko trzeba nagrać, za co tej osobie dziękujecie.
1: Puśćmy to w świat.
0: Dokładnie. Komu i za co chcielibyście podziękować w Dniu Dobrych Uczynków? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Od teraz.

0: to szczęście pachnie, panie Dawidzie? Oto jest pytanie. Niucham i wyczuwam ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia i to już po 14 a propos.
1: Jeśli wy z kolei czujecie ale panikę, że przegapiliście rundę bonusową, spokojnie. Jeszcze można się załapać, ale trzeba się spieszyć. Do za 10 druga każdego waszego SMS-a. W grze o tę kasę mnożymy 230 razy.
0: Możecie być bardzo zadowoleni z siebie, gdy okaże się, że to do was na konto wjeżdżają te pieniądze.
1: 7327 na ten numer wystarczy za 3,69. Wysłać SMS-a o treści Max. Każdy teraz razy 230.
0: Pospieszcie się. Max! Już po 14 finał naszej zabawy, więc albo teraz, albo 7327. SMS o treści Max. Działajcie. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Krosno 97 i 6 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Popołudnie upłynie nam dziś pod znakiem typowo wiosennej, dynamicznej aury. Mieszkańcy Krosna i Jasła muszą przygotować się na to, że obok słonecznych chwil pojawią się też deszczowe chmury. Maksymalne wartości na termometrach w regionie to od 18 stopni w Krośnie do 19 w Jaśle. Z kolei w wyższych partiach Bieszczadów będzie znacznie chłodniej, od zaledwie 9 do 13 stopni. Co więcej, lokalnym opadom w rejonach górskich mogą towarzyszyć wyładowania oraz drobny grad. Deszczowa pogoda przeciągnie się jeszcze na kilka kolejnych dni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

0: że nuci się z Soblem jego hity w RMF Max. Kochasz tymczasem. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli właśnie przyłapaliśmy was na późnym lunchu, wczesnym obiedzie, sorry za ten temat przy jedzeniu.
1: Ale jest naprawdę rzadko spotykany, no.
0: Restauracja w Hiszpanii pobiera opłaty za niekontrolowane obżarstwo. No bo to restauracja, w której płacisz raz, a jesz ile chcesz. I wiesz, wtedy budzi się w człowieku ten pradawny instynkt,
1: że dam trzeba radę na więcej. Zapas. Że trzeba na zapas.
0: Dajesz radę mniej więcej w połowie drogi do toalety.
1: Of, weź, weź.
0: No i właśnie, sprzątać było trzeba tyle po klientach, że wprowadzono dodatkową opłatę, jak nie utrzymasz.
1: Matko, jedziesz do Włoch, płacisz za koperto. Jedziesz do Hiszpanii
0: i płacisz za serwis czyszczenia pawia. Of.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Carrefourze?
1: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Najlepiej zmiksowana playlista.
13: Say no more.
12: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
14: W RMF Max Krosno czas sprawdzić, co słychać w mieście i okolicach. Marek Makuła. Zapraszam na Flash o 14. Nie będzie podpisu premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dowiedział się nieoficjalnie Kasper Wróblewski. Czy to oznacza, że ten aneks nie zostanie upubliczniony?
15: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
14: Tyle Kacper Wróblewski.
10: To jest RMF Max Krosno.
14: Bezpieczeństwo mieszkańców w naszym regionie znacznie wzrośnie dzięki nowej inwestycji logistycznej za ponad 1 300 000 zł. Służby odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe zyskają Centralny Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, na który oficjalnie podpisano już umowę dotacyjną. Gdzie dokładnie powstanie ten nowoczesny magazyn dla gminy Sanok?
16: To jest centralna część gminy, węzeł komunikacyjny. Bardzo dobry, także myślę, że to będzie takie miejsce strategicznie odpowiednie.
17: No, lato może być zaskakujące, jakieś ulewy, nawałnice i tak dalej. Zdążycie do wakacji ten budynek jakby przygotować?
16: Pewnie do wakacji będzie ciężko, dlatego że zakres prac jest dość duży.
14: Mówi wójt gminy Sanok, Paweł Wdowiak. Tymczasem nasi terytorialsi znów udowodnili, że nie mają sobie równych. Żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady wywalczyli brązowy medal na Mistrzostwach WOT w futsalu. W trwających 4 dni zmaganiach wziął udział ponad 200 mundurowych z całego kraju, a nasi reprezentanci ustąpili miejsca na podium jedynie kolegom z Wielkopolski i Zachodniopomorskiego. Zaledwie kilka dni wcześniej podkarpaccy terytorialsi zgarnęli też złoto w rygorystycznych mistrzostwach z pokonywania ośrodka sprawności fizycznej. Jest już zielone światło dla gigantycznych pieniędzy, które popłyną na modernizację sieci wodociągowej. O tym mówimy Wam od rana, a wiadomo już, że ujęcie w Iskrzyni przejdzie rewolucję. Ponad 41 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi na rozbudowę stacji uzdatniania wody, co ma Trefalu uratować Krosno i okolice przed letnimi suszami.
18: Bardzo prosta jest ta modernizacja, dlatego że w zasadzie burzymy wszystkie istniejące budynki i budujemy, jeżeli chodzi o zakład uzdatniania, nowy zakład. W tym miejscu już taki bym powiedział kompaktowy, bo to zdolności produkcyjne wody, one będą większe niż tego jakby no, na całym tym obszarze zlokalizowanego. W zasadzie będziemy zlokalizowani w jednym budynku.
14: Wyjaśnia Grzegorz Król, prezes firmy, która wykona inwestycje. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy do walki z betonozą w samym sercu Jasła. Choć plac budowy jest ogrodzony, urzędnicy pokazali raport, z którego wynika, że rozebrano już starą nawierzchnię i zamontowano podziemne zbiorniki na deszczówkę do retencji wody. Powstały też fundamenty pod miejski witacz oraz wielką ławkę, a jeden z rosnących tam kasztanowców został bezpiecznie przesadzony. Cała inwestycja ma przynieść centrum Jasła mnóstwo nowej zieleni, cienia i miejsc do odpoczynku, a finał tych prac zaplanowano na drugą połowę roku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: Biomet wciąż pozostaje korzystny, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów, jednak sama pogoda w Krośnie robi się coraz bardziej niepewna. Przeważające od rana duże zachmurzenie zaczyna powoli ustępować miejsce popołudniowym rozpogodzeniom, ale nadchodzące godziny mogą przynieść w pasie podgórskim miejscowe przelotne opady deszczu, a lokalnie mogą rozwinąć się też komórki burzowe z opadami dochodzącymi do 15 mm. W czwartek i piątek czeka nas bardzo podobna pogoda w kratkę. Ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr jest słaby i zachodni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Cały czas budujemy waszą roboczą kondycję. Hity, które pojawią się w pierwszym kwadransie, są jak hantle na siłowni. Jonathan, Liwka i PZ oraz Sombr i Back to Friends.
19: Tymczasem w Pobierowie hotelowy moloch ruszył z rezerwacjami. Szok, ile za noc w najtańszym pokoju. Zaraz szczegóły.
13: Anka Fiołas, dzień dobry po 14.
20: RMF Max.
19: Wtorki też są fajne. To męskie granie w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Top ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: obejmują noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Tego wzrokiem człowiek nie jest w stanie objąć. Mowa o molochu hotelowym w Pobierowie. Ruszyły rezerwacje. Pierwszy weekend otwarcia w czerwcu i na ten weekend otwarcia za noc 1600 zł trzeba zapłacić.
1: Czy ludzie naprawdę chcą zapłacić tyle, żeby wejść do świeżej łazienki? Albo pierwszy raz do sypialni, no?
0: Na co tylko chcecie. Kasę mamy dla was w RMF Max i to zaraz ktoś będzie miał szansę zgarnąć ponad 14 tysięcy. Czy to się uda? Zostańcie, przed nami finał. Zabawy za dużo, za mało.
2: RMF Max. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te
5: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te

0: 14,99, a od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów, tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. No ja mam nadzieję, że teraz ktoś da się ponieść wyobraźni przede wszystkim w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wygrywa ten, kto dokładnie obstawi kwotę, jaką mamy na koncie. Numer telefonu wylosowany, wykręcony. No i zobaczymy, kto dziś będzie próbował.
0: Coraz bliżej wygranej jesteśmy.
3: Halo?
2: Halo, cześć! Tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Ania Fiołas, jak masz na imię?
3: Marek.
0: Mareczku, co robisz właśnie teraz? Powiedz, na czym ciebie zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem z pracy do domu.
0: Czym się zajmujesz w pracy?
3: Gastronomią.
2: A ludzie na jedzenie o tej porze?
3: No tak, bo ja już skończyłem swoją zmianę.
2: Czyli ty zajmujesz się tym, co najważniejsze, czyli śniadaniem. No dobra, to my mamy dla ciebie deser, bo to jest duża kasa w RMF Max, którą mamy na koncie, a ty tylko musisz wytypować dokładną kwotę, która się na tym koncie znajduje. Jeśli się to uda, to bierzesz te pieniądze ze sobą. Jesteś gotów?
3: Tak.
2: Słuchaj, 14 349 to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: To jak myślisz, ile pieniędzy mamy na koncie?
3: 14 394.
2: Okej.
0: 14 394. No dobra.
2: To pewnie tak ci podpowiadało coś wewnątrz, że tyle byś styknęło.
0: Na co byś wydał te pieniądze, gdybyś wygrał takie?
3: Na wakacje.
2: Słychać. Dobra, po głosie, słychać, sprawdźmy.
0: Słychać, życzę ci tego, słuchaj. 14 394 to...
4: Za mało.
2: Ej, Marku.
0: Ach.
2: No, nie doszacowałeś.
0: Ale nie ma tego złego, no spokojnie. 500 zł za oddanie strzału i tak dostajesz od RMF Max.
3: Dziękuję.
2: 500 na pocieszkę, próbuj dalej, bo dzięki tobie różnica między dolną a górną granicą to mniej niż 100.
0: Więc a propos Dnia Dobrych Uczynków, to ty dzisiaj masz taki na koncie dla innych. Kto trafi dokładnie, zabiera wszystko dla siebie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeśli myślicie, nie warto, wciąż za dużo opcji, no to pamiętajcie, nawet nie trafiając, 0,5 tysiąca dostajecie od nas. Jutro kolejna szansa na spore pieniądze w zabawie Za Dużo, Za Mało.
0: Wskakujcie po szczegóły na rmfmax.pl, a to już kunks.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Aha. Ma niecałe 2 kilometry. Aha. I nie ma samochodu.
3: O, i rozlicza kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Biomet wciąż pozostaje korzystny, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów, jednak sama pogoda w Krośnie robi się coraz bardziej niepewna. Przeważające od rana duże zachmurzenie zaczyna powoli ustępować miejsce popołudniowym rozpogodzeniom, ale nadchodzące godziny mogą przynieść w pasie podgórskim miejscowe przelotne opady deszczu, a lokalnie mogą rozwinąć się też komórki burzowe z opadami dochodzącymi do 15 mm. W czwartek i piątek czeka nas bardzo podobna pogoda w kratkę. Ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr jest słaby i zachodni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Krosno.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: wprowadza nagrody za śmieci, także dla turystów.
1: Za zbieranie w sensie.
0: Tak, za to, że po prostu będzie w mieście czyściej, weźmiesz w tym udział jako turysta, możesz dostać gifty, w tym między innymi zniżki do restauracji, darmowe bilety do muzeów, czy wycieczki kajakowe z przewodnikiem.
1: Z jednej strony brzmi świetnie, ale jak sobie pomyślę o Niemcach, że oni to nie mogą znaleźć ludzi, którzy będą dla nich zbierać szparagi za pieniądze.
0: To posprzątają Berlin za 2 gałki lodów, to prawda. Trochę to się nie kleje, ale czas pokaże, jak to się uda.
1: Bledka.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: I po reklamie.

0: Wybiła 15, a w RMF Max Krosno to czas na flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem. Jak zachować się podczas nawałnic i na co zwrócić szczególną uwagę?
1: W domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy. Nie powinniśmy parkować samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz reklamami wielkopowierzchniowymi.
0: Wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków. Ostrzeżenie obowiązuje do 23.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Na Podkarpaciu ważą się losy kilkudziesięciu szkół. Samorządy zamykają nie z powodu niżu demograficznego. Od nowego roku szkolnego z mapy regionu może zniknąć ponad 20 placówek, w tym liceum w Dukli i podstawówka w Jaśle. Jak w kontekście tych masowych likwidacji mają pomóc nowe przepisy o finansowaniu oświaty?
3: Teraz zmieniły się przepisy i będzie dużo trudniej wystąpić do nas, do kuratora. Jest podpisana nowa ustawa i muszą się gminy do tego dostosować. Najpierw rozmawiają ze społecznością lokalną. Te konsultacje muszą być opisane, przedstawione w kuratorium, no więc zobaczymy. Natomiast demografia jest nieubłagana, niestety, i my to widzimy, że jest coraz mniej dzieci na Podkarpaciu.
0: Powiedziała dziś naszemu reporterowi podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. W tym samym czasie w krośnieńskim kampusie politechnicznym PANS wystartowała 8. edycja ogólnopolskiej konferencji studenckiej kół naukowych, która w tym roku gromadzi młodych badaczy z aż 20 uczelni z całego kraju. To interdyscyplinarne wydarzenie skupia się na innowacjach, sztucznej inteligencji, zdrowiu i nowych technologiach, stając się dla studentów przepustką do prawdziwych karier naukowych. Co ciekawe, konferencja mocno rezonuje z planami samego Krosna, które we współpracy z uczelnią chce rozwijać projekty z zakresu Smart City, sieci 5G czy technologii dronowych. Żeby jednak zobaczyć na własne oczy, jak nasze miasto rozwinie się dzięki młodym naukowcom, trzeba pozostać w dobrej formie zdrowotnej. Przechodnie przy ulicy Grodzkiej, Kisielewskiego oraz Okulickiego prowadzą właśnie darmowe badania dla panów w wieku od 40 do 69 lat w ramach wczesnego wykrywania nowotworów prostaty. Co trzeba zrobić, aby skorzystać?
4: Przede wszystkim trzeba pójść tam, zarejestrować się do tej poradni, która to będzie procedowała. Tam będzie lekarz, da skierowanie zapewne na analizę moczu, badanie PSA, ale zbierze również taki uproszczony wywiad genetyczny, zbada pacjenta, da taki program, taką specjalną skalę IPSS, czyli czy mamy jakieś kłopoty z prostatą, czy nie mamy, i wytypuje tych, którzy mają, którzy są zagrożeniem. Później, którzy są zagrożeniem, mają zagrożenie rakiem.
0: Mówi dr Dariusz Sobieraj.
5: 1 czerwca w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn. Mecze będą rozgrywane na specjalnym boisku przy Pałacu Kultury i Nauki.
6: Są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
5: Zapraszała reprezentantka Polski Aleksandra Ziemborska. Kibiców koszykówki czekają wieczorem kolejne mecze ćwierćfinałowe Orlen Basket Ligi. O 18:00 Dziki Warszawa kontra Trefl Sopot, o 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza kontra Legia Warszawa. Enzo Maresca ma zastąpić Pepa Guardiolę w roli trenera Manchesteru City. Dziś wieczorem obywatele walczą o kolejne punkty z Bornów, a Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dla Kogutów to walka o utrzymanie. Na koniec tenis Magdalena Fręch walczy z Leilą Fernandez o kolejną rundę WTA.
0: Za oknami chmury na zmianę ustępują miejsca słońcu, ale na południu regionu rośnie ryzyko lokalnych przelotnych opadów. Radary burzowe wskazują, że wyładowania mogą pojawić się pod wieczór w okolicach Leska i Ustrzyk Dolnych i będą przesuwać się na północ, docierając do nas wczesną nocą. Temperatury osiągnęły już swoją dzisiejszą barierę w granicach 18 stopni w Krośnie i 19 w Jaśle, Dębice oraz Rzeszowie. Wiatr z kierunków północno-zachodnich jest słaby, jednak w miejscach, gdzie pojawią się burze, jego porywy mogą stać się dość gwałtowne.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Na dobre trawienie po 15:00 Tame Impala, Anka i Fioas. Dzień dobry w RMF Max.
8: Przy takich hitach kolejna kawa niepotrzebna. Do tego Florida, Jazzy & Spritz w kolejce. Bądźcie z RMF Max.

0: T-shirt to bardziej bordowo-granatowy, a logo FC Barcelony na niej. No bo w końcu trochę płaczemy, że Robert odchodzi z Barcy, ale jest tam Ewa Pajor.
1: Jest.
0: Po raz szósty będzie walczyła o Ligę Mistrzów już w najbliższą sobotę.
1: No i co najlepsze, jeżeli to się uda, no to będzie największą kandydatką do złotej piłki. Może wreszcie ją zdobędzie. Za chwileczkę Anna Nekla i Supergirl i ja bym to dedykowała totalnie Ewie Pajor.
0: Do 6 razy sztuka.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: Witaj, bracia Kacperczyk, za nami w RMF Maxa, w kalendarzu dziś Dzień Dobrych Uczynków. Nigdy nie wiadomo, jak za taki podziękować, dlatego dziś nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i macie do tego okazję.
1: Joasia nagrała nam się.
2: Z okazji Dnia Dobrych Uczynków dostałam właśnie na wynos obiad od mojej mamy dla mnie, męża i córki oraz informację, że z okazji Dnia Dziecka, który się zbliża wielkimi krokami, już teraz zapowiedziała, że zabiera naszą córkę na 4 dni do siebie i będziemy mogli z mężem odpocząć. Uważam, że nie ma lepszych, dobrych uczynków niż te, które mnie dzisiaj spotkały.
0: No przypomnę, że po drodze jest jeszcze Dzień Matki, więc wypadałoby na 4 dni dziadka zabrać dla świętego spokoju. RMF Max.
1: Jak nie było do tej pory okazji dobrej, żeby podziękować za dobry uczynek, to dzisiaj zróbcie to za pomocą RMF Max i głosówek. A to już Alex Warren.

0: Ależ oni częstują energią. Bausa Magnetic w RMF Max to jest ten numer, przy którym człowiek jest w stanie wycisnąć z siebie siódme poty i iść na rekord.
1: Iść to dziś można spacerem do domu, bo pogoda pozwala. Natomiast jeśli nie macie prawka i chodzenie to podstawa na waszym urlopie, jest ranking najlepszych miast do zwiedzania na pieszo. I zaraz wam zdradzimy, które miasta są w topce.
0: Najpierw jeszcze sprawdzamy prognozę pogody dla okolicy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max. Reklama.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Za oknami chmury na zmianę ustępują miejsca słońcu, ale na południu regionu rośnie ryzyko lokalnych przelotnych opadów. Radary burzowe wskazują, że wyładowania mogą pojawić się pod wieczór w okolicach Leska i Ustrzyk Dolnych i będą przesuwać się na północ, docierając do nas wczesną nocą. Temperatury osiągnęły już swoją dzisiejszą barierę w granicach 18 stopni w Krośnie i 19 w Jaśle, Dębicy oraz Rzeszowie. Wiatr z kierunków północno-zachodnich jest słaby, jednak w miejscach, gdzie pojawią się burze, jego porywy mogą stać się dość gwałtowne.

0: Pojechane hity, to macie w RMF Max, to Drive i Gips za nami. Tymczasem ja przed sobą mam listę najlepszych miast do zwiedzania pieszo. Jeśli właśnie tak najbardziej lubicie, to dobrze się składa, bo wszystkie miasta stopki są z Europy, bo przecież te wybudowano zanim w ogóle auta jeszcze powstały. Rzym na szczycie, do tego Madryt i Budapeszt na podium.
1: Proszę bardzo, ale Kraków też całkiem wysoko awansował na 14 miejsce.
0: To jedyne polskie miasto w pierwszej 20, Kraków.
1: No, bardzo mi się podoba, że to są w ogóle miasta stopki. No a jakie mają być, jak jest do zwiedzania pieszo to wszystko?
0: Stopki.
1: No to wtorkowy sucharek już mamy zaliczony.
0: Ale na pieszo to przynajmniej poznacie lokalny klimat, tak fajnie.
1: I przy okazji można dużo kasy zaoszczędzić, a na resztę przyjemności wygrać możecie pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, a to Anno 345 Ultra.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
1: Wpadaj. Zostań.
10: Elo.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach 16 w RMF Max Krosno. Szybko i krótko o tym, co słychać w okolicy. Marek Makułas, zapraszam na flash. Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 52 grosze. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł. I jeszcze informacja ze świata sportu. Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 lat. Co się złożyło na ten sukces? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Wynik to 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund. Poprzedni wynik był gorszy o ponad dobę.
1: To jest RMF Max Krosno.
6: Ponad 1 300 000 zł będzie kosztować budowa nowoczesnego centralnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej dla gminy Sanok. Oficjalne dokumenty na dofinansowanie tego strategicznego projektu zostały już podpisane, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie prac budowlanych w Czerteżu. Kiedy nowy obiekt ma być gotowy?
7: Termin, który wynika z umowy, to jest bodajże koniec października, więc myślę, że do tego terminu na pewno zdążymy z realizacją. Środki są od pani wojewody, ponad 1 045 000 zł. Działamy.
6: Mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Czarterzu, a co na naszych drogach? Powiat krośnieński ostro wziął się za remonty. Nowy asfalt i bezpieczne pobocza zyskały już trasę w miejscu piastowym oraz turystycznych Czarnorzekach, co łącznie kosztowało blisko 800 tysięcy złotych. Drogowcy nie zwalniają jednak tempa, bo lada moment ruszy potężna przebudowa kolejnego odcinka w Odrzykoniu. Te prace pochłoną prawie 1 000 000 złotych i potrwają 5 miesięcy, dając kierowcom upragniony święty spokój. Rzecz jasna, po zakończeniu robót. W Jaśle natomiast trwa przebudowa zachodniej części rynku. Prace rozpoczęte kilka tygodni temu są już wyraźnie zauważalne, choć sam obszar inwestycji został ogrodzony, przez co na co dzień trudno śledzić postępy bezpośrednio z płyty rynku. Nasz wysłannik zajrzał jednak za ogrodzenie i ma dobre wieści.
18: Inwestycja ma całkowicie odmienić zachodnią część rynku i wprowadzić tam znacznie więcej zieleni. Według zapowiedzi samorządu pojawią się nowe miejsca do odpoczynku, ławki oraz rozwiązania poprawiające komfort mieszkańców, szczególnie podczas upalnych dni. Zakończenie pracy planowane jest na drugą połowę tego roku.
6: Informował Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze o wyjątkowej okazji, by bez żadnych konsekwencji stanąć sobie przed obliczem sądu. Krośnieński Sąd Okręgowy otwiera swoje podwoje i w najbliższy piątek od godziny 16:15 zaprasza na noc otwartych sądów. Zobaczymy wymiar sprawiedliwości od kuchni i zwiedzimy gabinety sędziów, a licealiści poprowadzą nawet symulowany proces karny. Chętnym uda się nawet osobiście przymierzyć prawdziwą sędziowską togę i zbić pionę z prokuratorami, a w planach są też widowiskowe pokazy sprzętu Straży Granicznej oraz Policji. Wszystko już 22 maja.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Krośnie gęstnieje ruch na drogach, a my sprawdzamy dla Was na bieżąco sytuację na radarach burzowych. Te pokazują właśnie, że późnym popołudniem na południu Podkarpacia, w okolicach Ustrzyk i Leska, pojawią się burze, które następnie zaczną przesuwać się na północ. Na Krosna te wyładowania dotrą dopiero około godziny 22, ale będą już wtedy na szczęście zanikać. Na termometrach mamy teraz 18 stopni, jednak do końca dnia musimy liczyć się jeszcze z przelotnym deszczem i porywistym wiatrem. Ciśnienie jest umiarkowane, a biometr mamy korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Witamy tych, co właśnie w samochodzie z pracy do domu.
21: A co byście powiedzieli na 4-dniowy tydzień pracy? W Polsce już niektórzy tak pracują, o tym zaraz.
9: Zostańcie koniecznie, Anka i Fiołas. Od 16 do 17 odprowadzamy Was z pracy do domu i oczywiście gramy same hity. Andy Dust i Zokaria to na start.

0: aż chce się poprzytulać przy tym numerze, albo przynajmniej cofnąć w historii zdjęć swojego telefonu i pooglądać kilka z tych przyjemnych momentów. To są w RMF Max.
1: Przytulić to każdy chciałby dodatkowy dzień wolny w tygodniu pracy. Ministerstwo wybrało do pilotażowego programu takie firmy jak choćby wodociągi w Siemianowicach Śląskich i tam ludzie w tym roku pracują 4 na 5 dni.
0: No.
1: I co? No i mówią, że super, że są wypoczęci, że lepsza jest efektywność, że polecają.
0: No cudownie. I nie ma lania wody, nie, w robocie. Jak na wodociągi przystało.
1: Bo piąty dzień jest po to, by człowiek miał czas wypalić się zawodowo.

0: Dobrze się jeździ do tego kawałka Kelly Dialog w RMF Max. A jeśli siedzicie na siedzeniu pasażera i prawko dopiero w planach u was, dobre wiadomości, mają być zmiany w egzaminach.
1: Łatwiej?
0: Nie będzie placu manewrowego. To duża zmiana. Ma być mniej pytań na teorii i więcej jakości w nich.
1: Więcej jakości? To bardzo ciekawe, jak można to zmierzyć, tą jakość.
0: No bo dotychczas, jak się szło do takiego egzaminatora, co to 95% ubijał, to człowiek szedł i mówił: jakość, co będzie?

0: to Metzner, tak głaszcze nutkami, Gotham w RMF Max, a my dzisiaj w Dniu Dobrych Uczynków chcemy pogłaskać tych, którzy tak bezinteresownie zrobili dla was kiedyś coś dobrego i trochę nie wiadomo, jak im podziękować za to.
1: Z tym zawsze jest problem, dziś ułatwiamy wam sprawę. Taką głosówkę nagrał Konrad.
2: Ja bym chciał bardzo podziękować mojej mamie, która zawsze dba o to, żeby mi się nigdy nie nudziło, szczególnie po powrocie z pracy, gdy jest nadzieja na luźniejsze popołudnie, odpoczynek, a tymczasem mam zaplanowane koszenie trawy, pocięcie drzewa i inne prace ogrodowe, o których pojęcia nawet nie mam.
0: Dziękujemy ci, mamo. No Konrad, ona dba o rozwój twoich nowych umiejętności.
1: I dzięki niej i tej głosówce masz zestaw gadżetów od RMF Max. My z kolei zapraszamy jutro po 13:00. Zostawiamy was w dobrych rękach. Za moment wpada ekipa kanału nadawczego. Wspólny wtorek za nami. Anka i Fiołas.
0: Odpocznijcie sobie trochę. Do jutra. Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne miejsca i projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj odwiedzimy Szczecin, bo tam znajduje się Morskie Centrum Nauki, po którym oprowadzi nas Marta Krzywda. Czym to miejsce przyciąga?
2: Na pewno tym, że mamy wystawę interaktywną, czyli coś, co różni nas od zwykłego muzeum. Nasze eksponaty można dotykać, można robić doświadczenia na nich. Mamy również planetarium, jedyne takie w Szczecinie, w którym możemy zobaczyć różne i kosmiczne, i oceaniczne filmy popularno-naukowe. Jesteśmy nad Odrą, jest tematycznie.
1: Morskie Centrum już jest bardzo ciekawym miejscem.
2: Dokładnie tak.
1: Ale plany macie ambitne.
2: Powstanie między innymi obserwatorium astronomiczne na tarasie widokowym. Zmiany obejmą również wystawę stałą, gdzie powstaną nowe interaktywne eksponaty. Równolegle w Wolszczan Planetarium pojawią się nowe filmy popularno-naukowe, które zostaną przetłumaczone na różne języki, w tym na język migowy. Będziemy mieli również okazję wyjść poza mury naszego centrum z nową wystawą mobilną, z którą będziemy odwiedzać różne szkoły i podstawowe, i ponadpodstawowe na całym Pomorzu Zachodnim.
1: No i to wszystko dzięki funduszom europejskim.
2: Dokładnie. Morskie Centrum Nauki powstało dzięki wsparciu funduszy europejskich i można powiedzieć, że jest najciekawszą atrakcją edukacyjną o tematyce morskiej w całej Polsce.
1: No i tym sposobem dopłynęliśmy do końca tego spotkania, ale zanim się pożegnamy, koniecznie wpadnijcie na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Krosno 97 i 6 FM.
15: Krośnie gęstnieje ruch na drogach, a my sprawdzamy dla Was na bieżąco sytuację na radarach burzowych. Te pokazują właśnie, że późnym popołudniem na południu Podkarpacia, w okolicach Ustrzyk i Leska, pojawią się burze, które następnie zaczną przesuwać się na północ. Do Krosna te wyładowania dotrą dopiero około godziny 22, ale będą już wtedy na szczęście zanikać. Na termometrach mamy teraz 18 stopni, jednak do końca dnia musimy liczyć się jeszcze z przelotnym deszczem i porywistym wiatrem. Ciśnienie jest umiarkowane, a biometr mamy korzystny.
14: Hit na maksa.
13: RMF Max Krosno.
16: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 17, a BRMF Max Cross. No krótko o tym, co słychać w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Polska Organizacja Turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami. A co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
2: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
1: Mówił pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Kropówkach.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Kolejna bezczelna akcja oszustów w regionie i brawa dla policjantów za szybkie zatrzymanie. 85-letnia mieszkanka Rzeszowa uwierzyła w zmyśloną historię fałszywego policjanta o tym, że jej córka spowodowała groźny wypadek i grozi jej więzienie. Przerażona seniorka spakowała do reklamówki biżuterię oraz niemal 100 tysięcy złotych w gotówce i wyrzuciła pakunek przez balkon wprost w ręce tak zwanego odbieraka. Kryminalni już dwa dni później namierzyli i zatrzymali sprawcę na terenie Małopolski. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Decyzją rzeszowskiego sądu mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a za kratkami może spędzić nawet 8 lat. Tymczasem trwa darmowy program wczesnego wykrywania raka prostaty dla mieszkańców Krosna w wieku od 40 do 69 lat, a badania realizują wyznaczone przychodnie na terenie miasta. Specjaliści zachęcają do odwiedzenia gabinetów przy Grodzkiej, Kisielewskiego lub Okulickiego, bo szybkie rozpoznanie daje lekarzom ogromne pole do manewru. Przy wczesnym wykryciu zmian urolodzy na Podkarpaciu podejmują się dziś leczenia pacjentów niezwykle nowoczesnymi i mało inwazyjnymi technikami.
3: Wczesne wykrycie to jest wszystkie możliwości, jakie są w Polsce, dysponujemy w naszym województwie. Laparoskopowa klasyczna, laparoskopowa prostatektomia robotyczna, brachyterapia, radioterapia. Prowadzone są badania i nowe wprowadzane programy lecznicze również dla pacjentów z zaawansowanym rakiem. W Europie Zachodniej dłużej żyją mężczyźni niż w Polsce. My już ten dostęp do tych leków mamy. Ten program jest m.in. na chemioterapii w Brzozowie.
1: Wyjaśnił wojewódzki konsultant urologii dr Dariusz Sobieraj. Niebezpiecznie zrobiło się dzisiaj krótko po południu na parkingu przed jednym ze sklepów budowlanych w Brzozowie, gdzie nagle w płomieniach stanął samochód osobowy. Na miejsce natychmiast wysłano dwa zastępy strażaków. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ten krótki flash kończymy modernizacją ujęcia wody w Iskrzyni za ponad 41 milionów złotych. Dokąd konkretnie trafia woda z tego ujęcia?
4: Generalnie to idzie w kierunku Krościenka, Korczyny i Krosna i tutaj trafia już do systemu, bym powiedział, do obiegu cyrkulacyjnego, no ale to te części miasta od strony, no można powiedzieć, tej Iskrzyni, od Korczyny, no to te korzystają z wody z Iskrzyni.
1: Wyjaśnił Grzegorz Król, prezes firmy, która wykona inwestycje.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Przed nami potencjalnie nerwowy wieczór, bo radary burzowe ostrzegają przed wyładowaniami, które idą z południa od Leska, Jóstrzyk i wczesną nocą dotrą do Krosna, choć będą już wtedy słabnąć. Gdy front przejdzie, czeka nas spore ochłodzenie. W nocy słupki rtęci spadną do zaledwie 5 stopni, a nad ranem widzialności będą ograniczać gęste mgły. Jutro czeka nas już za to spora odmiana, bo środa przyniesie nam mnóstwo słońca, zero deszczu i przyjemne 20 stopni na krośnieńskich termometrach. Ciśnienie jest umiarkowane, biometr korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. No i co, wreszcie ładna pogoda, a wam znowu coś w życiu nie wyszło? To nic.
7: Boże, jak ty brzydko zaczynasz ten program.
6: I chciałam powiedzieć, że nawet jeśli... to my i tak z tym nic nie zrobimy, ale za to możemy wam poprawić humor troszkę.
7: Tylko pogorszyłaś sprawę.
6: Nie, wcale nie. To czy my po prostu inaczej patrzymy na świat?
7: Powiedziałaś ludziom, że jak jest źle, to i tak nie da się z tym nic zrobić.
6: Ale można zagrać Bibi Rexa, Faithless. Fajnie jest.
7: Wszystko jest dobrze.
6: Wszystko jest okej.
7: Wszystko jest super. New Religion w RMF Max. Michał Siwek.
6: Jest to Borycka Siemka.

0: Enrique Iglesias, Lupito. I like it, RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: No wiem, że jest dżingiel, no. Dlatego chciałam tylko powiedzieć, że to był Enrique Iglesias, tak? Wszystko się zgadza.
2: Wow. Dzień dobry.
0: Dzień dobry jeszcze raz, kochani.
2: Cudownie, że jesteście z nami w ten chaotyczny nieco wtorek, tak. W który jak zawsze będziemy pisać piosenkę. I ta piosenka będzie się składała z wiadomości, które wy do nas wyślecie. Każdą wiadomość obiecujemy uwzględnić.
0: Tak jest. I teraz sprawa jest prosta, bo jak trzeba do nas napisać na Messengerze RMF Max, to prawdopodobnie trzeba do tego wziąć telefon do łapci. No to sprawdźcie sobie od razu na tym telefonie, jakie macie ostatnie powiadomienie. Z jakiejś aplikacji, czy właśnie może z Messengera. I dajcie nam znać, co to za powiadomienie właśnie przez Messengera RMF Max. I my z tego zrobimy piosenkę.
2: Uczciwie, ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście, wysyłacie na Messenger RMF Max.
0: Nie wstydźcie się.
2: Każdą wiadomość uwzględnimy. RMF Max.

0: Boy, you turn me to Felix Jani, kaskada w RMF Max. Tak się gra na 17 minut po piątej. Do Watykanu na chwilę zaglądamy, kochani. To jest akurat dosyć rzadka sprawa w RMF Max.
1: Hit internetu.
0: Ale trzeba to sprawdzić, bo słuchajcie, papież Leon XIV przystał na prośbę młodych pielgrzymów, których spotkał tam w Watykanie. Oni go poprosili, żeby on zrobił 6-7 i papież to zrobił.
1: Zrobił 6-7 papież? Tak. Nie, dobrze, trzeba nadążać za trendami, inaczej będziesz Watykany palcami.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale mnie dotyka tak w serduszko ten głos. To jest takie ładne. Tak zrobił takie gili-gili. To jest bardzo przyjemne. 17.31 to jest RMF Max i męskie granie orkiestra z najnowszym numerem. Nareszcie przed sekundką.
2: Ja się zastanawiam, jak cię pogila to, co przed nami za chwilę. Bo właśnie... to jest rzecz nietypowa. To wiecie, to jest trochę tak jak pizza z Nutellą na przykład. Że niby nie pasuje, ale jak raz spróbujesz, to wiesz, że dobre.
1: Właśnie ja jestem jeszcze przed tym spróbowaniem, więc ja jestem na etapie, że nie pasuje.
2: No
1: ale
2: podobnie z tym numerem, słuchaj, bo masz Martina Garrixa i masz Eda Sheerana. Niby dwa różne światy, ale jakiś czas temu, już dawno temu w sumie, oni napisali razem kilka numerów, nie wszystkie się ukazały. Ten na przykład Repeat It też czekał długo na swoją premierę, ale wreszcie go mamy. Stwierdzili, no dobra, stary, jak już napisaliśmy, to opublikujmy, ludziom się spodoba. I się podoba.
1: To ja... przygotowuję się jak na pizzę z Nutellą i zastanawiam się, kto jest w tym duecie kim. Nutellą, a kto pizzą. Garrix i Sheeran w numerze Repeated w RMF Max.
3: To jest nowość.

0: Gdzie jest mąż Ray? Prawdopodobnie gdzieś na zewnątrz. Cieszy się słońcem, które przyszło w niektóre rejony Polski. I mam nadzieję, że będzie go jak najwięcej w najbliższych dniach.
1: Proszę się zgłosić, to my Ray jakby co przekażemy. A tymczasem zapraszamy na pogodę za chwilkę i będą dobre wiadomości, a jak nie, to nie wiem co, ale mają być dobre.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Hit FM.
1: Przed nami potencjalnie nerwowy wieczór, bo radary burzowe ostrzegają przed wyładowaniami, które idą z południa, od Leska, Jóstrzyk i wczesną nocą dotrą do Krosna, choć będą już wtedy słabnąć. Gdy front przejdzie, czeka nas spore ochłodzenie. W nocy słupki rtęci spadną do zaledwie 5 stopni, a nad ranem widzialności będą ograniczać gęste mgły. Jutro czeka nas już za to spora odmiana, bo środa przyniesie nam mnóstwo słońca, zero deszczu i przyjemne 20 stopni na krośnieńskich termometrach. Ciśnienie jest umiarkowane, biometr korzystny.

0: Stateside. To Pink Pantress i Zara Larsson w RMF Max. Tymczasem my się zajęliśmy powiadomieniami. One są różne, one potrafią irytować, ale na pewno nie będą irytować w postaci piosenki.
1: O nie. Napisaliście nam przez Messengera RMF Max, jakie jest ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście. No i proszę, piosenka o tym.

0: Roxy Węgiel wypływa na szerokie wody, a to dopiero wtorek. Za 4 minuty będzie 18 i już powoli się można szykować, słuchajcie, na ING Silesia Beats. Połowa czerwca to jest ten czas, żeby zrobić sobie dwudniową imprezę w Parku Śląskim.
1: Słuchaj, Justynko, nic dodać, nic ująć. No, tak, żeś to prawda? Ładnie powiedziała. Bądźcie z nami, będzie też flash i prognoza pogody po drodze, a później do zgarnięcia te wejściówki, więc bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Tu RMF Max. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Sprawdźmy, co słychać w Krośni i okolicach. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie rozwija nowatorski system patrolowy łączący drony, SI oraz sieć piątej generacji. Badacze testują w realnych warunkach automatyczne loty monitorujące na krośnieńskim lotnisku, gdzie uruchomili własną prywatną sieć komórkową do błyskawicznego przesyłania obrazu i danych. Rozwiązanie to ma w przyszłości pomóc w skutecznym dbaniu o bezpieczeństwo infrastruktury oraz wspierać codzienne działania operacyjne służb ratunkowych czy porządkowych.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Niestety, obok nowoczesnych technologii nasz region czekają też trudne zmiany w edukacji. W podkarpackiej oświacie widać już skalę cięć. Lista szkół i przedszkoli przeznaczonych do zamknięcia lub przekształcenia z powodu niżu demograficznego i rosnących kosztów wzrosła do ponad 20 placówek.
2: Jeżeli szkoły są zagrożone, to doskonale o tym wiedzą samorządy przede wszystkim. I tak mam nadzieję, że zagospodarują i dzieci, i szkołę, i infrastrukturę, żeby ona służyła dalej mieszkańcom danej miejscowości. Jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, dlatego że my dajemy tylko opinię. Natomiast o zamknięciu szkoły decyduje samorząd. I Rada Gminy. Trzeba po naszej opinii jeszcze przegłosować i czasem dochodzi do tego, że mimo, że opinia jest pozytywna, to samorząd decyduje się jeszcze zaczekać.
1: Usłyszał dziś od Doroty Nowak-Maluchnik, podkarpackiej kurator oświaty, nasz reporter. Dla kontrastu, wyjątkowy komfort do nauki i rehabilitacji zyskają podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Strzyżowie, gdzie właśnie zakończyła się potężna rozbudowa. Placówka zyskała niemal 700 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni, w tym nowe sale terapeutyczne i bezpieczny taras.
3: Nowe skrzydło strzyżowskiego ośrodka powstało z myślą o 95 uczniach z różnymi stopniami niepełnosprawności. Choć prace budowlane już się zakończyły, dyrekcja nie zwalnia tempa i kompletuje teraz listę nowoczesnego wyposażenia. Wszystko musi być gotowe na wrzesień, bo to właśnie z początkiem nowego roku szkolnego zaplanowano oficjalnie otwarcie obiektu.
1: A tematem zajął się Łukasz Zakrzewski. Planowaliście weekendowy biwak pod gołym niebem? No to leśnicy z Brzozowa i Birczy mają dla Was złe wieści. Jakiś czas temu zachęcaliśmy Was na naszej antenie do udziału w akcji Zanocuj w lesie, ale jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, program został właśnie zawieszony do odwołania. Wszystko przez niedźwiedzie, których aktywność w tamtejszych lasach w ostatnim czasie mocno wzrosła. Ponieważ z drapieżnikami nie ma żartów, leśnicy postawili na bezpieczeństwo i wolą dmuchać na zimne. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w lasach, a co w Czerteżu? Ano, powstanie tam nowoczesny, centralny magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej dla gminy Sanok. Ta warta ponad 1 300 000 złotych inwestycja zyskała właśnie zielone światło po oficjalnym podpisaniu umowy na rządowe dofinansowanie.
4: Każdy samorząd przygotowuje się w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, my również. Nie budujemy nowego magazynu, remontujemy istniejący obiekt, magazyn po spółdzielni rolniczej. Duża inwestycja, ponad 1 000 000 złotych, sam remont. Środki są, jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu, wyłonienia wykonawcy i będziemy realizować zadanie.
1: Mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Przed nami chłodna noc i bardzo pogodna środa. W rejonie Krosna niebo będzie czyste, ale w drugiej połowie nocy w dolinach uformują się gęste mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura w rejonach podgórskich spadnie do 5 stopni. Za to jutro w ciągu dnia czeka nas fantastyczna aura z małym zachmurzeniem i dużą ilością słońca, bez żadnych opadów. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Krośnie i okolicach termometry wskażą przyjemne 17 do 20 stopni, a w Rzeszowie czy Jaśle słomki rtęci podskoczą nawet do 23.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: 5 minut po 6:00. Piękny wtorek w RMF Max. Piękny wtorek u Was w aucie być może. No i warto z nami być dłużej, bo za chwilę karnety na ING Silesia Beats.
7: Cały worek.
6: Karnetów?
7: W ten wtorek.
6: Aha. No nie, aż worka to nie mamy, ale jest trochę.
7: Ale mogliśmy je włożyć do worka i wtedy byłyby w worku.
6: Po prostu byłyby w worku, tak. Mhm. To się zgadza, bo tutaj zero ściemy, słuchajcie.
7: Absolutnie nie kłamiemy z niczym. Gordo i Loco Loco w głośniku, a my za chwilę komuś rozdamy te wejściówki, więc bądźcie z nami. Michał Siwek.
6: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max, Shake It Off, imprezowy klasyk u nas w głośniku, a wy niedługo możecie na takiej imprezie z dużą ilością klasyków się znaleźć. Chodzi oczywiście o ING Silesia Beats 2026.
1: Tam też będzie można troszeczkę zatrząść różnymi częściami swojego ciała w rytm, między innymi tym jego trumpeta. Będzie tam też Dimitri Vegas, John Newman, Wiz the MC, także naprawdę sporo gwiazd i to w weekend 12-13 czerwca i ING Silesia Beats, RMF Max oczywiście też będzie na miejscu, no i wy możecie być. I teraz sprawa jest taka, walczymy o karnety na cały festiwal. Dwa dni wielkiej imprezy, więc pytanie do was brzmi, jak przetrwać dwudniową imprezę?
0: Strategie są różne, podejścia są różne i chcemy je wszystkie poznać, ale ktoś, kto przedstawi najbardziej kreatywny pomysł, jak tego dokonać...
1: Albo prawdziwy po prostu.
0: Albo prawdziwy. Dostanie szansę zawalczenia o wejściówki na ING Silesia Beats na antenie RMF Max. Jest o co walczyć, więc czekamy na Messengerze RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Dawid już się szykuje na stadionowe koncerty, w tym w Chorzowie, ale my do Chorzowa to was wysyłamy, słuchajcie, dzisiaj na ING Silesia Beats.
1: Niezapomniana impreza, wyjątkowy festiwal już niedługo, jeden z pierwszych tego lata, jeden z największych w Polsce. Możecie tam być. Zbieramy odpowiedzi na Messengerze.
0: RMF Max, tak jest. Tutaj piszecie, jak przetrwać dwa dni imprezy, bo karnety, które dzisiaj mamy do rozdania, są dwudniowe. No i za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić, ale uwaga, bo tutaj można wygrać i przegrać.
1: No bo jak już dostaniesz się na antenę RMF Max, jak wybierzemy twoje zgłoszenie jako to najciekawsze, no to masz gwarantowany jeden karnet, a potem masz do wyboru zawalczyć o drugi, ale wtedy możesz wygrać dwa karnety. Ale jeżeli przegrasz, to tracisz również ten pierwszy.
0: Robi się fajnie, robi się ciekawie. Będą emocje na pewno, słuchajcie. Tych karnetów trochę jest do zdobycia w RMF Max, więc spróbujcie szczęścia i piszcie na Messengerze RMF Max, jak przetrwać dwudniową imprezę. RMF.

0: Hollow i Evan w RMF Max. I to jest moment, żeby rozdać wejściówki na ING Silesia Beats. Ten festiwal już w drugi weekend czerwca, 12-13 czerwca tak dokładniej. I z nami w tej sprawie już Patrycja, która wie, jak przetrwać dwudniową imprezę. Proszę się podzielić swoim sposobem, Patrycja.
1: Cześć, słuchacze. Jak przetrwać dwudniową imprezę? Trzeba nie siadać nawet na chwilę, bo wtedy organizm myśli, że to już koniec imprezy.
0: I już się nie da wstać, co?
1: Tak.
2: Za wszelką cenę nie dać organizmowi dojść do odpoczynku. Ładujemy, ładujemy, ładujemy, a potem jak już usiądziemy po tych dwóch dniach, no to dopiero wtedy leżymy przez tydzień, tak?
1: Dokładnie, zgadza się.
2: Klasa.
0: Bierzemy to na klatę i bierzemy to w spis naszych sposobów na przetrwanie imprezy, ale teraz Patrycja, no w nagrodę oczywiście za tą złotą radę, karnet na ING Silesia Beats leci w twoje ręce. Jest już twój.
2: Twoje.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Tylko teraz tak, jest druga sprawa, bo fajnie by było pewnie na ten festiwal z kimś pojechać. Więc my mamy jeszcze jeden karnet, który może teraz trafić do ciebie. Tylko, że musisz zdecydować, czy o niego grasz, czy nie. Bo jeśli przegrasz, to niestety stracisz też swoją wejściówkę, którą dostałaś za odpowiedź. Będzie trzeba zagrać w zabawie 5 sekund. Kojarzysz, o co chodzi?
1: Jakbym mogła prosić o przedstawienie zasad, byłoby super.
0: Oczywiście, słuchaj, będą trzy pytania, trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy, miejsca, różnie to tam bywa w tej zabawie i będziesz miała 5 sekund na wymienienie właśnie trzech rzeczy, o które cię poprosimy.
1: Aha.
0: Mhm.
2: Trzy rzeczy z podanej kategorii, będzie na to 5 sekund. I szanse będą 3. W dwóch przypadkach musi ci się powieść, żebyśmy uznali, że wygrałaś. Czy zasady są jasne?
1: Są jasne.
2: To teraz decyzja, czy grasz, czy nie grasz.
1: No, mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc spróbujmy.
0: No dobra.
2: No dobra, podoba
0: to, słuchaj,
2: mi się to.
0: Patrycja, super, odrobina ryzyka w życiu się przydaje, ale trzeba też teraz się skupić i po prostu nie ulegać presji czasu, na pewno dasz radę.
2: Patrycja.
0: Uwaga.
2: Prosta sprawa, Justyna poda kategorię, ja po chwili powiem czas, start i wtedy leci twoje 5 sekund, dobra?
1: Dobra.
0: Okej. Okay. No to słuchaj, Patrycja. Wymień 3 okrągłe owoce.
2: Czas, start.
1: Jabłko, brzoskwinia, morela.
2: Klasa! 1-0 dla Patrycji.
0: I teraz wiesz, że masz jeszcze sporo czasu, jakby co. Bo to 5 sekund dopiero co się skończyło.
1: Okay.
0: Słuchaj, to teraz jeszcze jedno pytanie. Jeśli teraz ci się uda, to masz 2 karnety na ING Silesia Beats. A jak teraz się nie uda, no to będzie jeszcze jedna szansa. Także na spokojnie, na luzie. Jesteś gotowa?
1: Dobra, spróbujmy. Jestem gotowa.
0: Wymień 3 rzeczy, które zabierzesz na festiwal.
2: Czas, start.
1: Klucze, okulary przeciwsłoneczne i pufę dmuchaną.
2: Pufę? Zabierzesz pufę?
1: Klucze domu, muszę wrócić do domu po tych dwóch dniach. A pufę?
2: Ostatnie co było?
1: Dmuchana pufa.
0: Ale miałaś nie siadać przecież.
1: Dla koleżanki!
2: My się czepiamy się oczywiście na siłę, ale oczywiście, że drugi karnet jest już twój, więc możesz już powolutku pisać do znajomej, znajomego, mamy, taty, nie wiem kogo zabierzesz.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: To było takie trochę pytanie, myślałem, że nam powiesz kogo zabierzesz.
1: A ja to jeszcze pozostawię tutaj nicą. Zastanowię się.
0: No to Patrycja,
1: zasłużył.
0: Patrycja, twój chłopak albo koleżanka usiądą na pufie, a ty tańcz ile w nogach sił przez całe 2 dni na ING Silesia Beats. Bawcie się dobrze.
1: Dokładnie tak, bardzo dziękuję.

0: Patrycja z wejściówkami na ING Silesia Beats, a Mata z nowym numerem. To był Mata właśnie i jego nowy numer Echo w RMF Max.
1: I tak gramy bardzo dobrze w kanale nadawczym. Za chwilę kolejne bęgery, a wejściówki na ING Silesia Beats jeszcze w tym tygodniu się u nas pojawią, więc słuchajcie uważnie, bądźcie blisko. Dużo dobrej zabawy w RMF Max. Za chwilę też ważne rzeczy, bo będzie prognoza pogody.
0: Tak, i możecie krzyczeć z radości, tak jak Patrycja, która potem poza anteną myślała, że się rozłączyła, a wcale się nie rozłączyła i słyszeliśmy takie piękne, takie...
1: Tak było, nie zmyślam.
0: Piękne. Patrycja, pozdrawiamy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: I po reklamie.

0: 7 i 6 FM.
1: Przed nami chłodna noc i bardzo pogodna środa. W rejonie Krosna niebo będzie czyste, ale w drugiej połowie nocy w dolinach uformują się gęste mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura w rejonach podgórskich spadnie do 5 stopni. Za to jutro w ciągu dnia czeka nas fantastyczna aura z małym zachmurzeniem i dużą ilością słońca, bez żadnych opadów. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Krośnie i okolicach termometry wskażą przyjemne 17 do 20 stopni, a w Rzeszowie czy Jaśle słomki rtęci podskoczą nawet do 23.

0: przez miasto i w dłuższej trasie takie pa, to naprawdę potrafi zrobić dobry wtorek i od tego jesteśmy w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. I właśnie a propos kierowców, ciekawą wiadomość znalazłam. Podobno 81% kierowców boi się jeździć w nowym miejscu po ciemku.
1: 81% kierowców boi się po ciemku?
0: No.
1: Spokojnie, my jesteśmy bezpieczni. U nas się zawsze jakiś cwaniak na długich znajdzie.

0: Uwielbiam, jak ten numer się rozkręca w drugiej części i się robią takie drum and bassy all the time. John Summit za nami, Firm of Max.
1: Wiadomo, druga część zawsze lepsza.
0: W Shreku tak. I w Killerze.
1: I Władca Pierścieni chyba też.
0: Aha.
1: Za chwilę flash i prognoza pogody, bądźcie z nami.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Afera w jednym z krośnieńskich stowarzyszeń, które zajmowało się organizacją szkoleń za pieniądze z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dwie wiceprezeski tej organizacji usłyszały zarzuty korupcji menadżerskiej po tym, jak miały domagać się łapówek od prywatnej firmy rekrutacyjnej. Jak potwierdził nasz reporter, według śledczych kobiety żądały gotówki w zamian za pozytywne rozliczenie umów i wypłatę należnych środków, a od przedsiębiorczyni zdążył już przyjąć 12 tysięcy złotych. Podejrzane 45- i 49-latka zostały zatrzymane przez rzeszowską policję, a krośnieńska prokuratura zastosowała wobec nich dozór oraz po 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Podkarpackie samorządy szykują bolesne zmiany dla rodziców. Fala likwidacji w regionalnej oświacie niestety przybiera na sile przez niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania budynków. Gminy chcą zamknąć lub przekształcić ponad 20 placówek, w tym m.in. podstawówka w Jaśle czy liceum w Dukli. Ile takich wniosków o likwidację wpłynęło już na biurko podkarpackiej kurator oświaty?
2: Ponad 20, tylko proszę pamiętać, że w tych wnioskach, które były, były też wnioski szkół, gdzie nie ma już uczniów. Na przykład było kilka takich szkół, gdzie nie robiono już od 2 lat naboru i teraz postanowiono jak gdyby zamknąć te szkoły, które i tak nie istniały de facto. Są też szkoły na przykład, gdzie zmieniono rejonizację i się okazało, że w rejonie są dwie szkoły. W jednej jest 20 uczniów, a w drugiej jest 200 uczniów.
1: Powiedziała dziś naszemu reporterowi podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. Od problemów szkolnictwa przechodzimy do kapitalnej akcji profilaktycznej dla naszych panów. Jest już darmowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty dla mężczyzn z Krosna.
3: Między innymi miasto Krosno, tak jak i inne miasta w naszym województwie podkarpackim, podjęły rękawice i skierowały program wczesnego wykrywania raka prostaty do mężczyzn. Warto ci, którzy mają 45+, warto się zbadać. Jest na stronach zapewne Urzędu Miasta, będą jednostki, gdzie można to zrealizować. Warto, bardzo, dlatego że te programy wczesnego wykrywania raka przekładają się na wyleczalność.
1: Mówi wojewódzki konsultant urologii dr Dariusz Sobieraj. Rejestracja ruszyła w przychodniach Przygrodzkiej, Kisielewskiego oraz Okulickiego. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze o skrajnej bezmyślności na drogach, o której donoszą nam policjanci z regionu. W Dydni zatrzymano 43-letnią kobietę kierującą Hondą, która wiozła swoją 5-letnią córeczkę do przedszkola, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi natychmiast odebrali matce prawo jazdy, a mała dziewczynka, na szczęście cała i zdrowa, trafiła pod opiekę rodziny. Oprócz kary za jazdę po pijanemu, policjanci sprawdzają teraz, czy matka nie naraziła dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Kobiecie grozi teraz wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara pozbawienia wolności. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
1: Nadchodząca noc w Krośnie przyniesie małe zachmurzenia, ale też spore spadki temperatur. W rejonach podgórskich termometry wskażą od 5 do 8 stopni powyżej zera. Kierowcy muszą uważać też na poranne mgły w dolinach. Środa zapowiada się za to znakomicie. Dzień upłynie nam pod znakiem słońca i małego zachmurzenia, a opady deszczu całkowicie ustaną. Jutrzejsza temperatura maksymalna w naszym mieście wyniesie do 20 stopni Celsjusza, a w głębi regionu do 23. Piękna pogoda nie potrwa jednak długo, bo już od czwartku powrócą przelotne opady.
4: Zjedzcie se coś dobrego. Jak najbardziej zachęcam, to jest taka mała przyjemność, którą może sobie każdy dzisiaj zrobić.
5: Tak, ja na przykład zrobiłam przyjemność Michałowi, dając mu śliwkę w czekoladzie.
4: Tak, w ogóle stąd inspiracja właśnie.
5: Max! Ale to czemu jeszcze nie zjadłeś, tylko leżę i czeka? Ja już swoją zjadłam.
4: No bo się boję, że mi drugiej nie dasz i sobie zostawiam.
5: Nie no, dam ci, jak będziesz chciał. Same miłe rzeczy do 20 w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Jeszcze sobie trochę pogadamy, piszcie, co tam u was słychać na Messengerze RMF Max. Jesteśmy w kontakcie, tutaj Siwek i Borycka.
4: Siemanko.

0: Ale ten Kygo ładnie śpiewa na tym numerze, no. Kygo i Save My Love w RMF Max. Tak gramy o tej porze, 13 minut po 19. Pomyśleliśmy, że to jest też dobry moment, żeby zapytać was o to, czym was życie zaskoczyło ostatnio?
1: No bo różne rzeczy potrafią zaskoczyć.
0: I życie ogólnie takie jest, że czasem zaskakuje mnie, ciebie.
1: To życie.
0: To życie ono zaskakuje.
1: Mnie też często zaskakuje życie i chcielibyśmy zapytać o co, o czym was zaskoczyło życie, więc meldujcie te zaskoczenia messengerem RMF Max.
0: Zrzućcie to z siebie po prostu. To jakby to czasem trzeba powiedzieć, wykrzyczeć.
1: Zaskoczcie nas jak życie. RMF Max, RMF Max.
0: And it goes. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. A Fuka i też na ING Silesia Beat się pojawi, to tak tylko dodajemy. Jeszcze karnety u nas będą do zgarnięcia. Tymczasem pytamy was już o to, co was zaskoczyło? Czym was życie zaskoczyło tak naprawdę?
1: Jedna z wiadomości zaskoczyło mnie to, że po 14 latach napisałam maturę, odważyłam się i właśnie mam ją za sobą ustną na ponad 60%.
2: Życie! Życie!
0: Wciąż zaskakuje mnie. A was? Czym zaskoczyło życie ostatnio? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: 19.21, nie możemy się doczekać, żeby życie i słuchacze RMF Max po raz kolejny nas zaskoczyło.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: hokus pokus, gwizdu gwizdu, takich super numerów w RMF Max mamy bardzo dużo.
1: Myślałem, że będziesz rymować do tego gwizdu.
0: Otóż nie. Bletka i dwa dni to za chwilę, ale teraz ważne wiadomości dla kierowców. Proszę. Co, wytrąciłam cię z równowagi? Niemożliwe.
1: Ociupinkę. Mnie zbiłaś z pantełyku tak zwanego. Słuchajcie, będą zmiany w przeglądach samochodowych, w tych okresowych przeglądach, które każdy z nas musi robić co roku. I tutaj pojawią się obowiązkowe zdjęcia licznika oraz samochodu podczas takiego właśnie przeglądu, drodzy państwo. Żeby uniknąć tych tak zwanych fikcyjnych przeglądów. Będzie fotka. Licznik.
0: Aha.
1: I cały samochód.
0: O, to dobrze wiedzieć, że będą foty, bo to przed następnym po prostu takim zdjęciem trzeba umyć tę bestię, żeby się dobrze prezentowała w całości.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. No ten gość się już trochę nakrzyczał w tym tygodniu, ale jeszcze daje radę, no.
1: No bo mu jeszcze dużo tygodnia zostało, a jeszcze tę piosenkę kilka razy puścimy, bo wyjątkowo dobrze brzmi. Za 20 minut będzie 20 w RMF Max.
0: I co w pogodzie? Za chwilę sprawdzimy, bo z jednej strony słońce, ale może być jeszcze burzowa.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Siedzę na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
2: Nadchodząca noc w Krośnie przyniesie małe zachmurzenia, ale też spore spadki temperatur. W rejonach podgórskich termometry wskażą od 5 do 8 stopni powyżej zera. Kierowcy muszą uważać też na poranne mgły w dolinach. Środa zapowiada się za to znakomicie. Dzień upłynie nam pod znakiem słońca i małego zachmurzenia, a opady deszczu całkowicie ustaną. Jutrzejsza temperatura maksymalna w naszym mieście wyniesie do 20 stopni Celsjusza, a w głębi regionu do 23. Piękna pogoda nie potrwa jednak długo, bo już od czwartku powrócą przelotne opady.

0: No i ten beat zostanie ze mną już na resztę nocy i tu już tak. Nie ma odwrotu od tego. Niestety
1: też
0: powinno
1: tak
0: być
1: masz?
0: Takie ostrzeżenie emitowane przed tą piosenką, moim zdaniem. Ale cóż, no już po ptokach.
1: Czyli też tak masz, że jak wychodzimy z radia, to zostaje ci ta ostatnia piosenka, którą graliśmy
0: tak.
1: W głowie.
0: Pe-pe-pe-re-pe-pe.
1: No i tak, no, i tak będziemy wracać do domu. A wy jedźcie z RMF Max dalej, bo za chwilę... Graba, najlepsza dziesiątka na liście Hobbens, jeszcze więcej super bangerów, a my się słyszymy jutro po 17. Siwek i Borycka, cześć.
2: Kolejny weekend się zbliża i kolejne juwenalia. Rzeszów odsłona druga, czyli Kulturalia, pod promie, parking hali. Na scenie m.in. w piątek Łydka Grubasa, Happy Sad, Chivas. W sobotę Blaga, Michał Szczygieł, Young Iggy, Young Leosia, Modelki. Będzie słuchane i oglądane w ostatni weekend również w Krośnie na rynku Juvenalia. Na scenie m.in. Eter, Ronnie Ferrari i Nocny Kochanek. A w sobotę, jak żeby inaczej, po tańcówka. Studenci zapraszają, inna bajka. Jutro w Sanoku Młodzieżowym Domu Kultury startuje 24. Ogólnopolski Przegląd Polskiej Piosenki Młodzieżowej Bieszczadok. Kto potrzebuje oddechu, może wybrać się w piątek do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie na koncert Cztery Pory Miłowania. Idealna opcja, żeby zabrać swoją drugą połówkę i udawać, że znacie się na poezji śpiewanej. W ten weekend na ekrany wchodzi Mandalorian i Grogu. Fani Gwiezdnych Wojen już przebierają nogami i coś dla miłośników horrorów, Pasażer. A na koniec miesiąca, ale o tym już jutro.
3: Reklama.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: I po reklamie.

To jest ten czas, kiedy muzyka brzmi lepiej wieczorem, wiadomo. Przemek Grobowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery. Sprawdzacie, głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl. A zestawienie otwieramy tak słonecznie, wiosennie, tanecznie. Bauza w numerze Magnetic.

0: chyba gdzieś wysoko, wysoko, bardzo wysoko w chmurach. Chainsmokers, Eli Oaks, nasza nowość na liście Hot Bands Echo. Na razie poczekalnia. Takie brzmienia, wiecie, bardziej melodic techno. Jeśli chodzi o takie właśnie bity, no to jeszcze, jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands nowość od Ebena. Wraca do nas także Bob Sinclair. Kto pamięta tego francuskiego DJ-a? Bob wciąż na scenie ma świetną nowość. Bob i Sinclair, Kajsa, to przed wami. A na dziewiątym nasi Whitey, przyjaciele, California Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

trzeba go chyba zaprosić na pierogi, bo jeszcze w Polsce nie był, a jest tak długo na liście Hot Bands. To amerykański DJ Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Wracamy do premier. Bob Sinclair, francuski mistrz muzyki house, robi swoje przez lata. Jest wierny przede wszystkim właśnie house'owi i disco. I tutaj Bob Sinclair i Kajsa samplują nawet lata 80. W numerze I Can't Wait. Polecam wam już tak na wakacje z RMF Max. Nasza premiera dzisiaj.

0: Jaki zaszczyt ostatnio dopadł chłopaków z BTS. No bo wiadomo, są na liście Hobbency, dzisiaj siódemka w numerze swoim, ale także zostali zaproszeni oficjalnie do Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze nie u nas, ale już w Meksyku, może u nas to też się wydarzy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będą też kolejne klubowe nowości.
1: Sponsorem programu Hobbency jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
6: G-City Plejada w Bytomiu należy do

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
9: I po reklamie.

Akurat trochę gorzej, dobrze, że tego nie widać, ale trudno się nie poruszać do tego bitu. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, tak, samplują tutaj nam klasyki i możecie na nich głosować rmfmax.pl. No myślę, że musi znaleźć się miejsce dla tego bitu w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz Wiktor Waligura, już z nami, już na miejscu piątym. Jego cztery pory roku.

0: I jak słychać, Eben też skakuje już nie tylko w Deep House, ale także w Melodic House w nowości Runaway. Kogo złapało? Kto zagłosuje dzisiaj wieczorem? Sprawdzam ilość głosów na hop pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Kto tam może rządzić? Kogo jeszcze nie było? Na pewno nie Metzner, chociaż jest blisko. Dzisiaj Metzner już trzeci w numerze Gotham.
1: RMF Max 3. Numer 3.

Nie potrzeba mu wielkiego studia, wystarczy mu cisza w sypialni. Proszę mu nie przeszkadzać. Kolejny Bedroom DJ, Daydream Affiliate, nasz nowy wykonawca. I nowości w poczekalni listy Hobbens, Mega Klimat w numerze Playback. Głosujecie na rmfmax.pl. No i odliczamy codziennie o 20. Dzisiaj na miejscu trzecim Metzner i Gotham. Dwójka, Słonecznie, Anata z Holandii w numerze Talk to You. Kto wraca na miejsce pierwsze? Kogo tutaj brakowało w tej układance? Jest i on, Tame Impala w remiksie Jenny. Wraca na miejsce pierwsze listy Hobbens. Dracula. Max. One. Numer 1.

0: Dracula jest naprawdę spektakular i dzisiaj jedynka na liście HOT BNC. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami z dobrym bitem. Będzie nowość od Aloka. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Kolejny weekend się zbliża i kolejne juwenalia. Rzeszów odsłona druga, czyli Kulturalia, pod promie, parking hali. Na scenie m.in. w piątek Łydka Grubasa, Happy Sad, Chivas. W sobotę Blaga, Michał Szczygieł, Young Iggy, Young Leosia, Modelki. Będzie słuchane i oglądane w ostatni weekend również w Krośnie na rynku juwenalia. Na scenie m.in. Eter, Ronnie Ferrari i Nocny Kochanek. A w sobotę, jak żeby inaczej, po tańcówka. Studenci zapraszają, inna bajka. Jutro w Sanoku Młodzieżowym Domu Kultury startuje 24. Ogólnopolski Przegląd Polskiej Piosenki Młodzieżowej Bieszczadok. Kto potrzebuje oddechu, może wybrać się w piątek do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie na koncert Cztery Pory Miłowania. Idealna opcja, żeby zabrać swoją drugą połówkę i udawać, że znacie się na poezji śpiewanej. W ten weekend na ekrany wchodzi Mandalorian i Grogu. Fani Gwiezdnych Wojen już przebierają nogami i coś dla miłośników horrorów, Pasażer. A na koniec miesiąca, ale o tym już jutro.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: I po reklamie.

Czy macie go już w swoich ulubionych? Bo ja mam od dawna. To Alok pozdrawia w Polsce z Brazylii Dive into Me. Przemek Grybowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze Dzień Dobrych Uczynków. Dzień się jeszcze nie skończył i jakby co można zrobić? Taki dobry uczynek. Liczą się nawet takie najmniejsze. A granie fajnej muzyki to też się zalicza jako dobre uczynki? No myślę, że tak. No to teraz dobry uczynek. Bledka na mikrofonie. Komu miałabym powiedzieć?

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Ich singielek i nie tylko o tej porze z RMF Max, Remedy i Manuel. A wiecie, że są takie obozy dla singli i singielek? Naprawdę, i można tam nie tylko spędzić fajny czas, ale można też poznać kogoś fajnego. A może poznacie kogoś miłego odsypiając, bo są także hotele, które oferują usługę Revenge Sleep. Chodzi o specjalne pakiety dla ludzi permanentnie niewyspanych. Po prostu jest tam super cicho i na śniadanie można przyjść o 11. Nawet kto by tak chciał. Ale teraz nie zaśniemy, bo sprawdzamy kolejne nowości. Już na lato na Maxa też. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

0: Hej, San, świetny numer na rower zabrałbym na pewno, w szczególności, że szykują się cieplejsze dni, naprawdę idzie słońce i super wiosenna pogoda. Samfeld, Vice i Aloe Black to przecież wokalista, który śpiewał w produkcjach, które lata temu wydawał Avicii i przypomnimy sobie tego DJ-a już za kilka minut, no bo powróci Addicted to You, czeka też Swedish House Mafia, wiadomo, wieczorowo musi być na dobrym bicie.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

Wait So Long, Swedish House Mafia wciąż w formie. No i nie musiał czekać za dużo. Tylko rok na urodzinowe życzenia. Szymek podsłuchuje i świętuje. Szymon, wszystkiego najlepszego od twojej ukochanej Żanety. Wszystkiego naj. Oczywiście cała rodzinka ukochana. I joystick mam tu napisane. Szymek, to są chyba takie życzenia z podtekstem. Może już mniej, tam rzadziej graj w grę i może trochę więcej czasu dla najbliższych. Szymek, wszystkiego najlepszego. Justin Bieber zaśpiewa dla ciebie. No posłuchaj sobie Bieberka urodzinowo i Nicki Minaj. Beauty and the

Back to France to Sonberg, który miał taki wypadek na scenie w trakcie ceremonii Brit Awards, brytyjskich nagród muzycznych. Ktoś tam się rzucił na scenę, ktoś tam go popchnął, on się przewrócił, ale szybko chwycił za mikrofon, śpiewał dalej. Fani piszą, że to chyba jakaś ustawka była, a może po prostu rzeczywiście jest taki dobry. Za chwilę Bob Sinclair, jego klasyk World Hold On, ale teraz świeże bity wieczorowo w RMF Max, Eben i jego Hello. RMF.

0: No i tak trochę też po angielsku nawija w tym numerze Gipsy i jego nowość Win. Może chciałby zaskoczyć Eminema, może Gipsy chciałby wkroczyć nie tylko już na polskiej scenie, odnosić sukcesy, ale także za granicą. No trzymajmy za niego kciuki. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wracamy do klubowej klasyki. Odświeżona Insomnia Faithless plus Bibi Rexa czeka New Religion.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Taki klimacik wieczorowo. Gdy będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Oskar Cyms, gwiazda naszej trasy Lotto Maxa. Wkrótce kolejny przystanek. Gdzie będziemy? Szczegóły jeszcze w tej godzinie, ale oczywiście nie jesteście sami. Graba z wami i dużo dobrego bitu. Za chwilę Anima i jego nowości Beautiful. Teraz kawałek, który rządził tygodniami na liście Hot Bands. Przecież wielokrotnie na miejscu pierwszym i wciąż tańczymy. To Kungs i jego Galaxy.

Chłopaki z berlińskiej ekipy Fastboy mają naprawdę fajne stylówki. Powiedziałbym, że nawet wyprzedzają trochę modę, dlatego warto ich śledzić. Plus topik przed chwilą w numerze Forget You. A jak tam stylówki Rehaba? On akurat specjalnie chyba wyglądem na scenie się nie przejmuje. Najważniejsze jest dla niego przygotowanie do swoich setów.

Sofia Loren, to Tymek w RMF Max. O tej porze już chyba nie planujecie odkurzania, prawda? No sąsiad by się wkurzył, gdyby ktoś odkurzył, ale warto słuchać dobrych bitów, jak się sprząta, bo okazuje się, że ludzie słuchający muzyki podczas sprzątania potrafią pracować nawet o 30% szybciej, w szczególności do takiego bitu jak teraz. Jazzy i Spritz w RMF Max, Can't Deny It.

0: Co jeszcze można by przerobić? No, sporo hiciorów. Tutaj nowa wersja Turn the Lights Off. Zrobili to Juste, Jakstyle i Jon. Teraz zaproszenie do nas na Instagrama, bo ostatnio odwiedzały nas także modelki razem i solowo. Były ciekawe wyznania, również w naszym podcaście Bratnie Dusze. A nowość od modelek macie teraz w RMF Max. Tak już na wakacje, bo za miesiąc lato, tak więc leci Lubię Cię jak lato.
1: To jest nowość RMF Max. I love it, you're glad.

oficjalnie powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands, Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Miałem wam powiedzieć, co się wydarzy na naszej kolejnej imprezie Lato na Maxa. Następny przystanek w Malborku i tam uwaga, zapraszam wszystkich fanów zespołu Wilki, będzie także Mortalcio, także nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Relacje z ostatnich imprez i koncertów sprawdzicie na rmfmax.pl, ale również na Insta z zaproszeniem do Malborka. Kaigo wieczorowo u mnie, jego Save My Love.

nowość na nowy muzyczny sezon. Dawid Podsiadło, jak wam się podoba to, jak śpiewa? Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze wieczorne głosy. rmfmax.pl. Wystartował także sezon na polskie truskawki. Każdego dnia ma być coraz taniej. Oby jak najszybciej było, jak najtaniej. No bo przecież czekamy na słynny makaron z truskawkami. Słynne polskie danie musi być. Teraz Gordo, wieczorowo jego Loco Loco.

dni tak fajnie zaśpiewała Bledka w nowości na wiosnę. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Przemek Grybowski, witam was po 23. No to mogę zdradzić wam coś ciekawego. Wskakujcie na rmfmax.pl. Wiecie, kiedyś ludzie robili sobie zdjęcia z telewizorami, a dzisiaj chwalą się kuchniami. No i my sprawdziliśmy, jak wygląda nowa kuchnia Agnieszki Kaczorowskiej, która pokazała nagranie. Może ktoś szuka inspiracji przed remontem? Więcej na rmfmax.pl. Teraz Taylor Swift. Tato dopiero ma kuchnię. The Fate of Ophelia. A pod blatem skrywa się na pewno prywatny kucharz.

Rio de Janeiro, Samba de Polska, no bo przecież obok projektu Jonatas także nasza kolorowa bryska w tym numerze, no to tym razem z Rio de Janeiro lecimy do USA, gdzie śpiewa Thomas Red. Chciałem powiedzieć, że śpiewa Marshmello. Nie, Marshmello jako DJ nie śpiewa, chociaż może kiedyś chwyci za mikrofon. Marshmello produkuje, Thomas Red śpiewa, nowość w RMF Max, Where We Go.

Faust. Kto chce uciec gdzieś, no to może pociągiem. A jak wybieracie pociąg, to wybieracie czasami pociąg z przedziałami ciszy. No są przecież takie u nas. A może poszlibyśmy o krok dalej? Może ktoś chciałby, żeby było tak jak w Korei Południowej, gdzie coraz bardziej popularne są kawiarnie samotności. Chodzi o to, żeby sobie tam posiedzieć przy kawce, herbatce, w ciszy i bez rozmów. Żeby nikt nam nie przeszkadzał, nie ma tam głośnej muzyki. No i wtedy najlepiej też wyłączyć powiadomienia, żeby nie było.

Niewidzialna to Zosia Wójcik. Nasze kolejne wokalne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Dla wszystkich, którym zimno, no już proszę nie narzekać na pogodę, idzie lepsze, chociaż rzeczywiście w maju o tej porze to wieczory chłodne. No ale trzeba się hartować. Na przykład w Islandii to w ogóle są mistrzami hartowania. Dzieciaki często zostawiają przed kawiarniami na świeżym powietrzu, nawet zimą, a mamy siedzą sobie w środku, kiedy dzieciaki marzną. No i później nie narzekają, że zimno w maju. RMF.

uwielbiamy. Co tam jeszcze w muzycznym świecie? Są wiadomości z ZUS-u, słuchajcie. Zespół Aqua przechodzi na emeryturę. Po wielu latach już nie będą występować na żywo i tańczyć i śpiewać do słynnego Barbie Girl, które przecież jeszcze niedawno remiksował nawet sam DJ Tiesto. Teraz w RMF Max Dominik Czusz, który na emeryturę raczej się nie wybiera, jeszcze o tym nie myśli. Jego kariera dopiero przecież się rozpędza. Dominik Czusz w RMF Max tak śpiewa. Tak bardzo...

I takiej środy już wam życzę, jak w tym numerze, który wyśpiewał Przona, żeby tak było, wiecie, na luzie i na lajcie. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro wieczorowo. Nasz czas wystartuje o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, można głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.